0: mamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę,

0: okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze ciepłym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Gramy przebój za przebojem. Radio Kujawy 99.4 FM.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa, zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest

0: zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej, że będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
5: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim parady łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym

0: mi mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika, i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Wrocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Wosławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować, i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
4: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
5: Bardzo, naprawdę bardzo.
6: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia, nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak,

0: Ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o stronę mentalną. Tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
2: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
0: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe, to ja na przykład patrząc na panie jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
2: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu. Jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkomują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
5: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności.

0: Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też

0: jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono

0: wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pęsety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający się?
0: Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? I przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony.

0: przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: to
1: doktor.
0: To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, tak, to uniwersalne, możemy, to natomiast możemy. Tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje, tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniu. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej.

0: niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steri-stripy. Są to tak zwane plecy, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, który może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów rany. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed słońcem?
0: Generalnie chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: Zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki.

0: filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić, natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była doktor Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia

0: na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz

0: między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Wrocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagali. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantuje

0: Proponujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy

0: w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej w taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Włocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Włocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzece. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
3: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarre. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie. odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie

0: tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
0: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze.

0: reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej, nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę.
5: Bardzo. Zadowoleni też jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń, rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
4: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano

0: Planowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
1: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
2: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
0: Pełny zapis konferencji w Pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 70%.

0: 6,2%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: My jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość.

0: Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o

0: Rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również?
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu. Później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin, jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych. Tak,
0: szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych. Natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.

0: Pani doktor, kolejny temat sezonowy. Apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
1: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
0: Nie mówimy o nazwach leków, pani
1: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
0: to
1: uniwersalne.
0: Możemy, to
1: natomiast
0: możemy.
1: Tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już
0: to
1: sobie
0: już
1: rodzic decyduje. Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalna. I taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, Steristripy. Są to tak zwane, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliżnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, Tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to

0: dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie?
0: Generalnie chronić.
1: Promieniowanie, ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej,
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak, one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam

0: zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić, natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręconolog. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których

0: Nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny. Gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkomują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
0: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. Oto

0: Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego

0: Planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzeki. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
5: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim parady łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne Tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o

0: tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna, także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na jego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam.

0: że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
2: Bardzo,
0: Bardzo,
2: bardzo potrzebne.
0: naprawdę bardzo.
2: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
0: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
2: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla
0: Ruch,
2: zdrowia.
0: ruch, ruch, ćwiczenia.

0: Było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o stronę mentalną.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
0: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
0: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe, to ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: Domu rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu. Także. Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały. Co daje sport? Bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
2: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
3: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą.

0: I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale

0: też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych.

0: nowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
0: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast robiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu. Później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście szczepionka dla dzieci i dla dorosłych. Tak,
0: szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła.

0: szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapylenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wydychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne,
1: możemy, to
0: natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalna. I taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steri stripy. Są to tak zwane

0: które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład jakiegoś tam uderzenia o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie, czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat.

0: Natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była doktor Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biurona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

0: 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór.

0: I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać. A te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa

0: Wyśmienita, nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej... taki w

0: sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Włocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Włocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzeki. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
3: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarra. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał oderwać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednio. odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca celowego, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty

0: usiłowania oszustwa na szkodę czterech osób.
1: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
0: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
0: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę bardzo.
5: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak, tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już pani o tym częściowo wspomniały. Co daje sport?

0: sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
1: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.

0: Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala Dariusz Szczepański.
1: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
2: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Wrocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
0: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
3: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5%.

0: 4,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna Kryolipolita.

0: Iza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej,

0: rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG i w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? I przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy. No więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co

0: powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
1: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
0: Nie mówimy o nazwach leków, pani
1: to
0: doktor.
1: To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, tak, to uniwersalne, możemy, to natomiast możemy. Tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje, tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniu. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy jej użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną. I taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steri-stripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, który może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
0: które... Dobre na wakacje.
1: Tak,

0: dobre na wakacje, wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed słońcem?
0: Generalnie chronić. Promieniowanie.
1: Ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc

0: ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy,

0: narusza godność mojej osoby i mojej rodziny. Gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkomują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz. Między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym i tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
0: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy, o to państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej.

0: To jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach.

0: ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzeki. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
5: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele.

0: a opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika, i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety Szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się.

0: mi się tutaj.
1: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
2: Bardzo,
0: bardzo,
2: potrzebne.
0: naprawdę bardzo.
2: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
0: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
2: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla
0: ruch,
2: zdrowia.
0: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
2: stronę mentalną.
0: Tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
2: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
0: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe, to ja na przykład patrząc na panie jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
2: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu. Jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W Włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, Upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii chirurgii.

0: chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności.

0: kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w Pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi

0: Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 000 000 zł. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam

0: tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkłuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkłuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkłuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
0: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka, dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł,

0: natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapylenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne,
1: możemy, to
0: natomiast
1: możemy.
0: Tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje. Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steristripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia,

0: w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie, czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty, które...
1: Dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko.

0: Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić, natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla

0: przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. We wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz... między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności.

0: w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta i działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać. A te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagali. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj.

0: Twoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej w taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich

0: mieszkańców tu Włocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Włocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzeki. Będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
3: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarre. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na jego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
4: Działał on metodą na wnuczka, na policję.

0: policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniałe mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej, nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę bardzo.
5: Zadowoleni jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak, tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już Pani o tym częściowo wspomniały. Co daje sport? Bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość

0: możliwość poznania się.
1: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
2: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
3: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
4: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu. Kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali.

0: ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w Pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża

0: zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
0: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza.

0: Wprowadza ujędrnia, więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska. Na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni.

0: Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast robiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk, traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy. No więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcze możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy.
0: Różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy.

0: udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, to uniwersalne, natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalna. I taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, Steristripy. Są to tak zwane, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliżnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są

0: stosowany w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie?
0: Generalnie chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przebywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak, one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza,

0: przy ekspozycji na słońcu to są też udary cieplne, zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe,

0: szkamy ją nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz. Między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
0: Dziękuję, panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy, o to państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania.

0: Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagali. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa, zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób

0: młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
1: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
0: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
1: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej w taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej, że będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
5: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne Tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wrocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który

0: przyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział, można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na jego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
4: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
5: Bardzo, naprawdę bardzo.
6: Zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks.

0: raz, po drugie, że to jest dla zdrowia.
1: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
0: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
1: stronę mentalną.
0: Tak, tak.
2: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
1: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
2: Czy były wymagające?
0: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
2: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
1: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
2: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
5: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery.

0: 4, 5, 6, 7, 8. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w Pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, organizacje, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, a

aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady,

0: projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Wrocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast pierwsze

0: kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
0: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? I przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze,
1: traw. Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcze możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na

0: boreliozy jest w fazie badań klinicznych. Natomiast szczepionka na kruszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy.
0: Różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to, to uniwersalne, możemy, to natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje. Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steristripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą

0: białą prętem, który może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie.
1: Ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej, przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem, tak naprawdę

0: Naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być
1: stosowana.
0: Więc
1: powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie, więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem, z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić, natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich

0: ich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręconolog. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz. Między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów sprzętów.

0: Przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy, o to państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci, personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskiej

0: kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach.

0: miasteczkach, które znajdują się przy Królowej, że będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc ze wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
3: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlarre. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał oderwać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
4: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania.

0: Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu. Na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę bardzo.
5: Bardzo. Zadowoleni jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak, tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak, tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu, może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
4: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką

0: swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
2: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W Włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
3: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu. Kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała. Czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
4: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata

0: 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w

lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem?

0: przysiadów. Rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej, natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy

0: zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG i w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych. Natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno

0: leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne,
1: możemy, to
0: natomiast
1: możemy.
0: Tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje. Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steristripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliżnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce. Bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja

0: Operacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: Generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie.
1: Ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu, a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia?

0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze ciepłym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. We wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką.

0: otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz... między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym i tak też się stało, tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
0: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy, o to państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci, personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania. proces pielęgnacji pacjenta i nie jest

0: są żadnym standardem, znaczy żadnym
1: Ponad
0: jakimś
1: standardem działania,
0: ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe

0: Braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej, że będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
5: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim parady łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wrocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie gdzie będą mieszkać.

0: mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika. I są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlara. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca celowego, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Włocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniałe mięśnie, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować, i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
4: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
6: Bardzo,
5: Bardzo,
6: bardzo potrzebne.
5: naprawdę bardzo.
6: Bardzo zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś

0: Na przykład było tak, ja mam 79 lat. Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o stronę mentalną.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
2: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
0: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe, to ja na przykład patrząc na panie jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
2: Tak, nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, nie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
1: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
3: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
4: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
5: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu

0: do duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi. Jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami. Zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle. Są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też

0: jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 miliardów 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania,

zdania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów,

0: na pewno nie SOR, nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
0: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast robiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze
1: traw. Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu

0: już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych. Natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne.
1: Możemy, to
0: natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje. Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steristripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, który może rodzić ryzyko tężca,

0: to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie.
1: Ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej, przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu, a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja

0: To około 2-3 godziny powinna być
1: stosowana. Więc powinna
0: stosowana.
1: Być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być
1: która
0: może będzie
1: się.
0: Tak, że ktoś musi tak. ciągle czuwać nad tym, żeby mm-hmm. tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie, więc tutaj że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz.
0: Powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić, natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim

0: super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. We wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz. Między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka.

0: Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, a byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne. Trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni Państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy. O to Państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja

0: odruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa, zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0-, A- i B-. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB+, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0-, B-, A-. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB+, i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB+, są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miasteczkach, które znajdują się przy Królowej Rzece. Będzie

0: Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
1: Włocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
2: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa. Że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku.
3: Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić no, w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Włocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlar. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Włocławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
4: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednio służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
4: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich

0: reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
2: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać. Więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność, i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy. Więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
3: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna, tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
2: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
4: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
3: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
4: Bardzo, naprawdę bardzo.
5: Zadowoleni jesteśmy bardzo.
4: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
5: Oczywiście, dla zdrowia. Przede wszystkim dla zdrowia.
4: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat, zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
5: stronę mentalną.
4: Tak.
3: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
5: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
3: Czy były wymagające?
4: Tak. To znaczy, to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe. To ja na przykład, patrząc na panie, jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię: o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie, to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
3: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
4: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet, na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie, jak ćwiczymy tu.
5: Tak? Nie, no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę.
3: Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
4: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.

0: Walona.
1: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
2: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
3: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie Państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
0: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków

0: Polaków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
1: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
1: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też w Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
0: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku.

0: roku?
1: Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna.

Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6.

0: klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia, Burgdorf, Ferry w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również?
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych. Natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają.

0: kraju. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, są to, to uniwersalne, natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje. Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, Steri-Strip. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić.

0: Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: Generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej, przedramion, podudzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Być osoba dyżurna w rodzinie.
0: Być może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak, one tak naprawdę powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle

0: głowy, mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze ciepłym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była doktor Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku, pacjentce kręconologii. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkodują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała.

0: z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę, zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
0: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy, o to państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci, personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym

0: żadnym jakimś
1: ponadstandardowym
0: ponadstandardowym
1: działaniem.
0: działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagają. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Wakacje to czas urlopów i wyjazdów, ale dla banków krwi to jeden z najtrudniejszych okresów w roku. W tym czasie liczba dawców wyraźnie spada, a zapasy krwi szybko się kurczą. Potrzeby szpitali pozostają jednak takie same. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi.
1: Niestety w okresie wakacyjnym zapasy krwi topnieją, dlatego że nasi krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, także mają czasami urlop od naszego krwiodawstwa, ale my zachęcamy do tego, żeby oni nie brali urlopu od krwiodawstwa. Zachęcamy do tego, żeby nasi krwiodawcy przychodzili do nas, oddawali krew, a także do tego, żeby nowe osoby rozpoczynały swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem.
0: W naszym regionie wśród honorowych dawców krwi dominują osoby w średnim wieku. Młodych dawców wciąż jest zbyt mało, dlatego planowane są akcje promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach i na uczelniach. Ich celem jest zachęcenie kolejnych osób do regularnego oddawania krwi.
1: Mamy nowe osoby, ale jednak to jest cały czas przez to, że jest tendencja taka demograficzna, że niestety nasze społeczeństwo jest starzejące się. My też to widzimy, że tych nowych osób, młodych, które powinny oddawać krew, które mogłyby oddawać krew, jest niestety mało. Mamy nadzieję, że jak już ruszy rok szkolny, to też będziemy mogli mieć nowych dawców właśnie ze szkół, bo też mamy różne akcje w szkołach.
0: Największe braki dotyczą obecnie grup krwi RH ujemnych, przede wszystkim 0

0: minus, A minus i B minus. Równie ważne jest także oddawanie osocza, szczególnie przez osoby z grupy AB plus, które są dawcami uniwersalnego osocza.
1: Zawsze potrzebujemy grup minusowych, 0 minus, B minus, A minus. Natomiast mamy wstrzymany aktualnie pobór krwi z grupy AB plus i zapraszamy osoby, które mają taką grupę, żeby oddawały osocze, ponieważ osoby, które mają grupę AB plus są uniwersalnymi dawcami osocza. Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia, do 65, jeżeli jest już naszym dawcą. Jeżeli ktoś choruje na jakieś choroby przewlekłe, warto do nas zadzwonić, skontaktować się z nami, bo nie każda choroba przewlekła wyklucza z oddawania krwi. Zapraszamy z dowodem osobistym, po śniadanku i wypoczętym, nawodnionym.
0: Specjaliści przypominają, że każda osoba zgłaszająca się do oddania krwi przechodzi indywidualną kwalifikację medyczną. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wszelkie informacje oraz umówić się na wizytę w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Luneville 15 we Wrocławku. Nawet jedna donacja może pomóc uratować życie kilku pacjentów.
2: Pierwsza połowa sierpnia w województwie kujawsko-pomorskim upłynie pod znakiem Festiwalu Wisły. Cykl wydarzeń odbędzie się w 9 miejscowościach regionu. Oficjalna inauguracja festiwalu zaplanowana jest na piątek we Wrocławku.
3: Przede wszystkim to Festiwal Wisły jest jubileuszowy w tym roku, bo po raz 10, bo przypomnijmy wszystkim, że zaczynaliśmy w 2017 roku, więc z racji tego, że jubileuszowy, to wyjątkowe atrakcje. Będą stoiska, będą koncerty, będą warsztaty, będą lekcje historii pokazane w najbardziej taki sposób wart zapamiętania, więc będzie się działo bardzo dużo. Ja chciałabym wszystkich mieszkańców tu Wrocławka, ale całego naszego regionu i wszystkich gości, którzy będą przebywali, zaprosić między 7 a 16 sierpnia na Festiwal Wisły. Zaczynamy we Wrocławku, będziemy w 9 różnych miastach, miasteczkach, które znajdują się przy Królowej, że będzie Ciechocinek, Nieszawa, Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz. W Grudziądzu kończymy, także wiele różnych atrakcji dla tych mniejszych, dla dzieci, ale również dla seniorów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim oprócz tych rzeczy, o których mówiłam, koncertów, wystaw, będzie również smacznie. Będą przepyszne kulinaria związane z rzeką Wisłą, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.
2: Wrocławek od lat konsekwentnie realizuje politykę zwrotu ku Wiśle, której celem jest ponowne włączenie rzeki w życie miasta. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii była przebudowa bulwarów, zagospodarowanie nadwiślańskich przestrzeni oraz organizacja dużych wydarzeń plenerowych, właśnie takich jak Festiwal Wisły.
4: Bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku.
5: Wrocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20:00. W świetle pochodni łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszej w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wrocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Wrocławska z dziećmi, z wnukami mogli mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracują.

0: pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna, także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach.
1: Na festiwalowej scenie we Wrocławku wystąpią m.in. Jeremy, francuski artysta François, zespół Metro, Pirates of the Pubs oraz Farbenlar. Pod koniec lipca policjanci z Konina zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy podejrzewanego o usiłowanie oszustwa. Funkcjonariuszy zaalarmował kierowca Ubera, który otrzymał zlecenie przewozu z okolic Józefowa w gminie Wosławek do Konina. Miał odebrać od jednej z pokrzywdzonych paczkę, w której, zgodnie z przekazaną informacją, miały znajdować się leki.
2: Na miejscu zastał kobietę, jak się później okazało, pokrzywdzoną, która przekazała mu paczkę. Kobieta zachowywała się w sposób bardzo nerwowy, była jakby zalękniona. Kierowca jednak wziął tą paczkę i w trakcie transportu do Konina zaczął przeczuwać, że może być jednak z tą przesyłką coś nie tak, w związku z czym zdecydował się otworzyć tą paczkę. Jak się okazało, znajdowały się na wierzchu leki w tej przesyłce, natomiast pod spodem były pieniądze oraz biżuteria. Zaniepokoiło to kierowcę Ubera i powiadomił o powyższym fakcie odpowiednie służby. Dojechał na miejsce, do miejsca docelowego, do Konina, gdzie tam zastał czekającego na niego mężczyznę. Miał temu mężczyźnie przekazać paczkę. Został on jednak, tenże właśnie mężczyzna odbierający paczkę, zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
1: Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa na szkodę 4 osób.
2: Działał on metodą na wnuczka, na policjanta. Chciałam tutaj jeszcze dodać, że postawa kierowcy Ubera, który wykazał się niewątpliwie odwagą oraz wrażliwością społeczną, zasługuje na szacunek, jest godna podziwu i naśladowania. Także apeluję do mieszkańców, aby oczywiście z zachowaniem odpowiednich reguł bezpieczeństwa reagowali na krzywdę ludzką.
1: Podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconego mu czynu. Twierdził, że miał jedynie odebrać paczkę, jednak, jak wskazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Sąd rejonowy we Wrocławku zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia gimnastyczne i treningi kondycyjne dla seniorów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, pomagają uczestnikom dbać o zdrowie, sprawność oraz dobre samopoczucie. Ćwiczenia są prowadzone w szkołach w różnych częściach miasta.
3: Ćwiczenia są przeróżne. Chodzi głównie o to, żeby wśród seniorów ich uaktywnić, żeby ci, którzy przychodzą tacy, powiedzmy, nierozciągnięci, zesztywniały mięśnie, kości, stawy i tak dalej, to po prostu trzeba to rozruszać, więc to jest grupa mieszana, jeżeli chodzi o sprawność i pod tym względem jest trudno. Jeżeli się ma do czynienia z grupą, która jest na stałe, która przychodzi, osoby, które przychodzą zawsze i są sprawne, to jest dużo łatwiej. A tutaj z marszu nie wiadomo, kto przyjdzie, że tak powiem, z ulicy, więc to też trzeba umieć dostosować i to jest największy problem. Dlatego ćwiczenia są przeróżne, nie są trudne, są te, które są, wymagają większej sprawności. Od razu zaznaczam, że można po prostu ich nie wykonywać.
4: Widzieliśmy, że grupa pełna sala właściwie, czyli seniorzy garną się do ćwiczeń, chcą tej aktywności, ale to też z jednej strony aktywność fizyczna. Tutaj też pani powiedziała, że pobudza to też umysł, taka aktywność fizyczna.
3: No tak, to już jest udowodnione nie od dzisiaj, od zarania wieku. Wiadomo, że ćwiczenia fizyczne uaktywniają też szare komórki, także pod tym względem wiadomo, że to jest prawda po prostu. A seniorom być może służy to jeszcze bardziej. Nie wiem, być może kiedyś się przekonam.
1: Sala gimnastyczna szkoły podstawowej nr 20, w której odbywało się zajęcie, wypełniła się seniorami. To pokazuje, że osoby starsze coraz chętniej wybierają aktywność fizyczną i dbają o swoją kondycję. Wśród uczestników przeważały kobiety.
5: Miałam rehabilitację w szpitalu na kardiologii. Tak się wciągnęłam, że niestety szukałam wszędzie, aż w końcu udało mi się tutaj.
4: Czyli takie inicjatywy tworzone przez miasto są potrzebne.
5: Bardzo, naprawdę bardzo.
6: Zadowoleni jesteśmy bardzo.
5: Super, to jest naprawdę relaks, raz po drugie, że to jest dla zdrowia.
6: Oczywiście, dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia.
5: Ruch, ćwiczenia. Nawet powiem panu szczerze, że kiedyś na przykład było tak, ja mam 79 lat,

0: Zapominałam. Często było tak, że jakieś imiona mi się myliły. Ja w tej chwili na paluszkach wszystko wymienię. Czyli, że sport pomaga starszym ludziom, nawet jeżeli chodzi o
1: stronę mentalną.
0: tak.
1: Jak przebiegały dzisiejsze ćwiczenia? Czy były, na czym polegały? W ogóle zacznijmy od tego. Jak one wyglądały?
0: No tak, w większości mamy na każdych tych ćwiczeniach podobny zestaw tych ćwiczeń. No, zadowoleni jesteśmy, także dajemy radę.
1: Czy były wymagające?
0: Tak, to znaczy to jest kwestia już przyzwyczajenia, bo przechodziliśmy takie surowe, to ja na przykład patrząc na panie jak ćwiczyły, to wracałam do domu i mówię, o matko, ale kobiety ćwiczą. Niestety, ale człowiek się wciąga. Normalnie teraz, jak któraś nowa przyjdzie i człowiek obserwuje, no to faktycznie to trochę musi potrwać, żeby załapać to wszystko.
1: Czy rozumiem, że panie będą regularnie przychodziły na te ćwiczenia, czy też ćwiczą panie w domu? Może jakieś spacery? Spacery też są formą ćwiczeń.
0: W domu, rano i wieczorem. Wchodzę w internet na YouTube i normalnie ćwiczę podobnie jak ćwiczymy tu.
1: Tak.
0: Nie,
1: no ja nie ćwiczę w domu, jestem za leniwa, ale chodzę dużo, gdzie mogę i czas pozwala, to auta nie biorę, tylko pieszo chodzę. Już pani o tym częściowo wspomniały, co daje sport, bo to też możliwość nie tylko ćwiczeń i rozwoju fizycznego, psychicznego, ale też możliwość poznania się.
0: Rozpoznawanie nowych osób, po prostu dużo rozmów. Każda kobieta ma jakieś coś do powiedzenia. Naprawdę wzajemnie widać w ogóle takie, no taką swobodę i po prostu każda z uśmiechem, każda zadowolona.
2: W ramach programu zaplanowano 610 godzin zajęć dla mieszkańców Włocławka w wieku senioralnym. Ogólnopolski portal informacyjny opublikował artykuł, w którym wskazano, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku w związku z hospitalizacją członka rodziny dyrektora placówki miało dojść do czasowego wstrzymania zabiegów chirurgii dziecięcej. Chodzi o matkę dyrektora szpitala, Dariusza Szczepańskiego. W publikacji pojawiły się również sugestie, że pacjentka miała być traktowana w sposób szczególny, a zakres sprawowanej nad nią opieki wykraczał poza standardowe procedury. Do tych informacji podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański.
3: Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z włocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W włocławskim szpitalu nie ma saloniku VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
4: Odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział, ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz między 6 a 12 sierpnia 2024 roku przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko

0: Chora, miała ciężki nowotwór. I wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej.
1: Pełny zapis konferencji w pulsometrze.
2: Kujawsko-Pomorskie jest drugim najlepszym regionem w Polsce pod względem wdrażania funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Kontraktacja środków zbliża się do 72%, a podpisane umowy opiewają już na ponad 5,6 miliarda złotych. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu województwa, to efekt sprawnego przygotowania programu i współpracy z samorządami, przedsiębiorcami oraz organizacjami.
3: Jako województwo kujawsko-pomorskie plasowaliśmy się zawsze w czołówce. Wcześniej było to trzecie miejsce, chyba było też czwarte, a drugie miejsce rzeczywiście jest niewątpliwym sukcesem. To jest po prostu sprawdzian, jeśli chodzi o wdrożenie programów unijnych. To są oczywiście bardzo określone wymagania, bo beneficjenci, ci, którzy korzystają z tych programów, muszą przygotować całe projekty, oczywiście sposób finansowania i przede wszystkim później rozliczyć. No i drugie miejsce, my pamiętam, półtora miesiąca temu mieliśmy poziom wdrożenia na poziomie w wysokości około tam 60%, czyli to jest bardzo dobry wynik. Zostały nam jeszcze 2 lata do rozliczenia poszczególnych projektów, no ale wiadomo, że te ostatnie 2 lata są najbardziej intensywne, bo te projekty są wtedy najbardziej chyba realizowane i oczywiście dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej, także jest to niewątpliwy sukces. Zresztą przy każdej okazji się tym chwalimy. Ja pamiętam, byłem na konwencie marszałków, gdzie też podkreślano wysoką pozycję województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Pieniądze z programu trafiają na różnego rodzaju inwestycje. Wspierane są m.in. projekty związane z rozwojem lokalnym, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, przedsiębiorczością oraz poprawą jakości życia mieszkańców.
3: Proszę Państwa, to są projekty różne, bo fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 to są przede wszystkim projekty twarde, infrastrukturalne. To jest Europejski Fundusz Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny Plus. Z tego drugiego z kolei funduszu są realizowane projekty o charakterze miękkim, czyli na kulturę, edukację, sprawy społeczne i beneficjentami, zresztą te umowy podpisujemy, można powiedzieć, ciągle, są samorządy, ale są też i jednostki samorządowe, a także organizacje pozarządowe. Także no, beneficjenci bardzo chętnie korzystają, bo to są środki, które można uzyskać, aczkolwiek wcale nie jest tak łatwo, żeby oczywiście takie pieniądze uzyskać, a przede wszystkim później rozliczyć, bo to trzeba oczywiście spełnić określone wymogi, takie jak kwalifikowalność wydatków. Często są też w jakiś sposób pokazywane takie przykłady.

0: przykłady niewłaściwych przetargów. To jest takim też powodem, że niekiedy trzeba te pieniądze oddawać. Dodatkowo o kwalifikowalności mówiłem, ale też jeszcze kwestie VAT-owskie i tak dalej. Także tych obwarowań jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o Włocławek i w ogóle nasz region, to myślę, że takim projektem wartym podkreślenia są lokalne grupy działania, które i tymi pieniędzmi, tymi funduszami są objęte przede wszystkim lokalne organizacje o charakterze pozarządowym. Lokalne grupy działania oczywiście funkcjonują w całej Polsce, ale takim ewenementem, jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest fakt, że lokalne grupy działania obejmują też miasta. Nie ma na pewno województwa w Polsce, które by rozszerzyło właśnie taki sposób finansowania. No mamy też we Włocławku lokalną grupę działania i Państwo też znają, że wiele organizacji pozyskuje akurat z tego projektu fundusze.
1: W ramach programu przeprowadzono już 318 naborów, a podpisano 1263 umowy na łączną kwotę ponad 5 600 milionów złotych. Kujawsko-Pomorskie jest również krajowym liderem w wykorzystaniu środków przeznaczonych na politykę terytorialną, czyli inwestycje odpowiadające na potrzeby konkretnych miast, powiatów i gmin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania.

0: się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkłuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkłuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkłuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
0: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne, wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? I przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze łąk,
1: przepraszam,
0: traw.
1: Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy. No więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy. Natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu. Później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiste.

0: oczywiście ochronna dla dzieci i dla dorosłych.
1: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
0: No ale zdrowie jest bezcenne.
1: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy.

0: rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, więc są to,
1: to
0: uniwersalne,
1: możemy,
0: natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje.
1: Kwestia indywidualna.
0: Tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniu. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, steri-stripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, który może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów rany.

0: jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce pijemy. Najważniejsze dużo jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce. Aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie i łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej

0: intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz.
0: Powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem, z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask

0: Zbuduj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Zaprosiliśmy Państwa, żeby złożyć oświadczenie w sprawie publikacji artykułów, które nazwałem pod zbiorczym tytułem Saloniki VIP w szpitalu we Wrocławku. Pacjentce kręcono lok. Szanowni Państwo, z artykułów, które ukazały się na jednym z ogólnopolskich portali internetowych, zostały powielone informacje przez jeden z wrocławskich portali, w których została przekroczona granica przyzwoitości i poszanowania prywatności. Jest to gra na najgłębszych ludzkich uczuciach i podziałach, na których nie ma mojej zgody. Obrażanie zmarłego, w tym mojej mamy, narusza godność mojej osoby i mojej rodziny, gdyż przedstawione w artykule informacje nie są prawdziwe i szkalują nas. Teraz może o faktach. W wrocławskim szpitalu nie ma saloników VIP i w związku z tym moja mama nie mogła w nich przebywać. Nieprawdą jest, że przez 3 miesiące była pacjentką otolaryngologii, gdyż w oddziale tym przebywała z przerwami od 6 sierpnia do 26 marca. Łącznie było to 65 dni w przeciągu 7,5 miesiąca. W tym czasie odbyły się wszystkie zaplanowane zabiegi chirurgii dziecięcej jednego dnia, co już oznacza, że nie mogła blokować łóżka. Wyjaśniam, że zabiegi te wykonywane były na bloku laryngologicznym. Po zakończeniu skuteczności i efektywności procesów leczniczych mama przeniesiona została do oddziału medycyny paliatywnej, gdzie po miesiącu zmarła. Jako syn, po uzyskaniu zgody rodzeństwa, upoważniam pana kierownika oddziału otolaryngologii, chirurgii głowy i szyi, doktora nauk medycznych Bogdana Zagrzejewskiego, do przekazania informacji z leczenia mamy w oddziale. Proszę bardzo, panie doktorze.
1: Nie wiem, w jakim zakresie mogę, posługując się, biorąc pod uwagę RODO, mówić o wszystkich tych rzeczach, ale w każdym razie potwierdzam...
0: Dostał pan upoważnienie, proszę bardzo.
1: Nie, no dobrze, nie będę mówił zatem o szczegółach medycznych, natomiast powiem odnośnie tego, co pan dyrektor powiedział. Ja sobie wynotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokrotnie pacjentka była u nas hospitalizowana. Pierwszy raz... między 6 a 12 sierpnia 2024 roku, przyjęta z powodu duszności. Dodam, że pacjentka była ciężko chora, miała ciężki nowotwór i wyglądało to w ten sposób, że miewała dramatyczne duszności w związku z tą chorobą. I hospitalizowana była u nas wtedy tylko, kiedy było niezbędne kontynuowanie i bezpieczne leczenie. I tych pobytów z przerwami odbyło się, jak powiedziałem Państwu, kilka. Również było tak, że w momencie, kiedy włączono, byliśmy w kontakcie z profesorem, który ją operował w Poznaniu, kiedy włączono pani

0: i leczenie po operacji, bo operacja okazała się być nie do końca skuteczna, nie w całości usunięto zmianę. Zakwalifikowana była do tak zwanej immunoterapii, czyli leczenia spersonalizowanego, dedykowanego określonym chorym. I wtedy, żeby móc ją zakwalifikować do każdorazowego podania leku, który odbywał się u nas w Regionalnym Centrum Onkologii we Włocławku, przebywała u nas i kwalifikowana była, dostawała ten lek i wracała do nas. W związku z tym tych pobytów było wiele. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym salonie VIP, o którym pan dyrektor powiedział? Możecie państwo zobaczyć, to nie jest trudne, trzyosobowa sala, na której pani leżała czasem sama, czasem z innymi chorymi, jak to było niezbędne, oddzielona parawanem, bo nie mamy takich warunków, żeby hospitalizować chorych pojedynczo. W związku z tym była na sali ogólnej. I w nadziei, że będzie szansa wyleczenia, kontynuowaliśmy to leczenie. Kiedy to leczenie i ta nadzieja na wyleczenie jej się skończyła, zakwalifikowana była do leczenia w oddziale paliatywnym. I tak też się stało. Tam została przeniesiona. Przeniesiona była po 26 marca. Tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Dziękuję panie doktorze. Proszę o przekazanie przez naczelną pielęgniarkę szpitala informacji dotyczących zakresu czynności higienicznych przy pacjentach oraz zajęcie stanowiska w sprawie opieki pielęgnacyjnej mojej mamy.
2: Szanowni państwo, ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że proces leczenia to nie jest tylko samo leczenie, ale to jest kompleksowa opieka nad pacjentem, w tym również czynności pielęgnacyjne, które obejmują pielęgnację skóry i głowy, o to państwo pewnie tutaj najbardziej chodzi. Pomoc w zakresie higieny osobistej to jest też jak najbardziej wspierające dla pacjenta, działające na jego korzyść. Pacjent musi się czuć zaopiekowany, w godnych warunkach musi przebywać, a te wszystkie czynności są podstawą tego działania. Te wszystkie czynności realizują przy pacjentach zarówno opiekunowie medyczni, asystenci, personelu medycznego, jak również pielęgniarki, które to mają w procesie nauczania, proces pielęgnacji pacjenta. I nie jest to żadnym standardem, znaczy żadnym jakimś ponadstandardowym działaniem, wyszukaną formą opieki. Wszystkimi pacjentami zajmujemy się tak samo, jeśli tego wymagali. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 350.

0: 69045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska. Na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
0: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
1: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast robiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała

0: w Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii, na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze
1: Przepraszam, kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana, odpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy.
0: Różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy

0: Dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, są to, to uniwersalne, natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje, tak, w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalna i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki medycznej może być troszkę bardziej odległy, Steri-Stripy. Są to tak zwane plasterki, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię, nie mieliśmy do kontaktu z ziemią, czy z zabrudzonym narzędziem, jakąś zardzewiałą prętem, którym może rodzić ryzyko tężca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce. bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe

0: objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: Generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej przed ramion, pod udzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej,
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Być osoba dyżurna w rodzinie,
0: być
1: która
0: może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować, natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak, one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark. One się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższenie

0: temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze ciepłym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była doktor Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest doktor Anna Świderska, pediatra. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dzisiaj taki temat sezonowy. Zacznijmy od kleszczy. Jakie zagrożenia niosą kleszcze, z którymi bez wątpienia problem miewają i dzieci, i dorośli?
1: Jeśli chodzi o kleszcze w naszej strefie klimatycznej, kleszcze najczęściej przynoszą nam dwie choroby, boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Natomiast w krajach tropikalnych kleszcze mogą nam przynosić dodatkowe inne choroby. Jest tam m.in. zagrożenie malarią czy wirusem dengue. Natomiast skupiając się na naszym lokalnym zagrożeniu, nie każdy kleszcz musi być zakażony. Na pewno po wkuciu się kleszcza nie ma sensu badać kleszcza, bo będziemy postępować z naszym pacjentem, z naszym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ryzyko przekazania boreliozy, ono wzrasta wraz z czasem utrzymywania się kleszcza. Im dłużej kleszcz będzie przebywał w skórze, tym ma większą szansę, żeby nam tą

0: chorobę przekazać. Dlatego tak bardzo ważne jest jak najszybsze usunięcie, najlepiej w warunkach domowych. W tej chwili mamy już cały arsenał akcesoriów, które mogą nam w tym pomóc. Mamy lasa, kleszczołapki, pensety, karty, ssawki. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mamy problem z usunięciem kleszcza, możemy udać się do placówki opieki medycznej. Natomiast w pierwszej kolejności powinien to być raczej POZ albo nocna i świąteczna pomoc lekarska, na pewno nie SOR. Nie musimy szukać poradni chirurgicznej, bo tak naprawdę może to zrobić każdy. Po usunięciu kleszcza skórę dezynfekujemy. Przed nie psikamy niczym, żeby kleszcz nie zwymiotował do naszego ciała. Natomiast później obserwujemy skórę pod kątem wystąpienia różnego rodzaju patologii. Najczęściej może to być rumień wędrujący, czyli taki patognomoniczny, charakterystyczny dla boreliozy objaw, który nam występuje. Jest to taki rumień, który się rozszerza na obwód, blednie w środku, musi spełniać kryterium odpowiedniej średnicy, bo miejscowe zaczerwienienie bezpośrednio po wkuciu nie świadczy nam o tym. Jest to po prostu efekt na toksynę kleszcza. Nie ma aktualnie zaleceń profilaktycznej antybiotykoterapii po wkuciu kleszcza, bo tak naprawdę kleszcz nie musiał nam przekazać tej choroby, w ogóle mógł nie być zarażony. Więc najważniejsza jest taka uważna obserwacja. Natomiast...
1: No właśnie po wkuciu, tak? Widzimy kleszcza na skórze i co powinno nas zaniepokoić? Właśnie ten rumień pojawiający
0: się? Tak, charakterystycznym tym objawem jest rumień wędrujący. Może być tak zwany również chłoniak limfocytowy, jest to dużo rzadsza forma skórna. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tak zwanych postaci późniejszych boreliozy czy boreliozy przewlekłej, rozwijają się one po kilku tygodniach. Tak naprawdę takie okienko serologiczne wykrycia przeciwciał, które ewentualnie bierzemy pod uwagę w tej diagnostyce, ale dopiero późniejszych form, jest minimum 3-6 tygodni. Więc żeby nam badania serologiczne wyszły dodatnie, potrzebujemy czasu. Natomiast zrobiąc je zbyt wcześnie, możemy nie trafić w okienko serologiczne, więc nie ma sensu robić tego bezpośrednio. Najważniejsza jest tak naprawdę uważna obserwacja. Jeśli już będziemy zdecydowani zrobić te badania serologiczne, trzeba je zrobić w odpowiednich klasach, czyli robimy przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM i IgG. I w przypadku dodatnich wyników potwierdzamy je tak zwanym testem Western blot. Same przeciwciała mogą być fałszywie dodatnie, więc nie opieramy naszego rozpoznania i dalszego postępowania, zwłaszcza długotrwałej antybiotykoterapii na podstawie tylko samych przeciwciał.
1: Pani doktor, a jak chronić się przed kleszczami? Żeby, i przed innymi owadami również.
0: Żeby ta nasza ochrona była skuteczna, powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad. Na pewno jest to odzież z dłuższymi nogawkami, rękawami, zwłaszcza gdy idziemy w tereny, jeśli chodzi o kleszcze
1: traw. Kleszcze bytują właśnie w trawach, tak?
0: Tak, ale mogą spadać z drzew. Również. Sezon żerowania kleszczy jest tak naprawdę coraz dłuższy ze względu na łagodne zimy, więc tak jak kiedyś grupą ryzyka zarażenia chorób odkleszczowych byli leśnicy, grzybiarze, wędkarze, tak naprawdę kleszcza możemy spotkać na chodniku przed domem i każda osoba, która wychodzi na zewnątrz, uprawia jakąś aktywność fizyczną, zwłaszcza dzieci, które nam biegają gdzieś tam po trawie, mają to ryzyko zakażenia. I jeśli będziemy wracać do tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze, drugą chorobą, która jest przenoszona przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. W przeciwieństwie do boreliozy jest to choroba wirusowa. Nie mamy na nią skutecznego leczenia, bo w przypadku boreliozy mamy schematy podawania antybiotyków w zależności od formy, natomiast na kleszczowe zapalenie mózgu nie mamy odpowiedniego leczenia. Ono może nam dawać początkowo objawy paragrypowe, czyli gorączkę, bóle mięśni, rozbicie organizmu, później objawy neurologiczne i przewlekle objawy neuropsychiatryczne, nawet z zaburzeniem funkcji poznawczych. Natomiast kleszcz, który nam się wkuje poprzez ślinę, nawet w ciągu najbliższych minut i godzin jest w stanie nam przekazać tego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Na tą chorobę mamy szczepionkę. Jest to szczepionka, która jest podawana w cyklu trzydawkowym z dawkami przypominającymi, więc nie jest to niestety jednorazowa inwestycja ukuciem. Natomiast ze względu na to, że tego kleszczowego zapalenia mózgu mamy coraz więcej, warto to rozważyć. Mamy taki serwis internetowy kleszcze.info, gdzie można też znaleźć informacje na ten temat i ewentualnie zastanowić się, czy chcemy zainwestować w taki sposób ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu.
1: To jest oczywiście ochrona szczepionka dla dzieci i dla dorosłych.
0: Tak, szczepionka zalecana od

0: bezpłatna, możliwa od pierwszego roku życia, dawka pediatryczna tam do 16 roku życia i później dawka dorosła. Szczepionka kosztuje około 120-150 zł, natomiast jest ten cykl trzech dawek podstawowych i dawek przypominających.
1: No ale zdrowie jest bezcenne.
0: Tak, no, chcąc zainwestować w zdrowie dziecka, możemy spróbować uchronić je na to, na co są szczepienia, bo na wszystko szczepień nie mamy. Na przykład szczepionka na boreliozę jest w fazie badań klinicznych, natomiast szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu od wielu już lat jest dostępna i możemy z niej korzystać. I tak jak mówię, te grupy ryzyka się rozszerzyły i teraz tak naprawdę z kleszczami może mieć do czynienia każdy. Jeśli chodzi o pozostałą ochronę, to mamy repelenty. Mamy oczywiście olejki eteryczne, które mogą nam częściowo odstraszać owady. Tu jest m.in. olejek tam z cytroneli, eukaliptusowy,
1: goździkowy,
0: różnego rodzaju zioła. Możemy próbować sadzić gdzieś w naszych ogródkach czy na balkonach zioła, które nam częściowo odstraszają. Natomiast mamy też środki chemiczne. Mamy ikarydynę i jej pochodną, które są bezpieczne u dzieci, są dostępne w różnych stężeniach i mamy tak zwany środek DEET. Jest to środek bardzo skuteczny, natomiast może się wiązać z działaniem toksycznym, z częściowym działaniem na OUN, więc na pewno stosując go musimy brać pod uwagę ryzyko działań niepożądanych, natomiast na przykład w tych strefach tropikalnych jest on zalecany w tym najwyższym stężeniu. Natomiast aplikujemy go najczęściej na otwartej przestrzeni, najlepiej w postaci jakiegoś tam aerozolu albo żelu bezpośrednio na skórę, żeby unikać ryzyka wdychania i takich właśnie działań ogólnoustrojowych.
1: Pani doktor, kolejny temat sezonowy, apteczka wakacyjna. Co powinno się w niej znaleźć, szczególnie jeśli wybieramy się na wypoczynek z dziećmi?
0: Temat apteczki wakacyjnej jest dosyć szeroki. Możemy zastosować wersję minimalną i wersję maksymalną, w zależności od tego, gdzie się udajemy, czym się udajemy, czy nasze dziecko ma jakieś choroby przewlekłe, czy ma jakieś nawracające schorzenia, które będą być może wymagały zastosowania pewnych leków. W wersji minimalnej potrzebujemy na pewno leków przewlekłych, jeżeli pacjent je przyjmuje, ale to pacjenci zwykle, że tak powiem, sobie zabezpieczają. Potrzebujemy dokumentu tożsamości, ewentualnie jeśli się wybieramy w rejony, gdzie nie mamy możliwości, żeby trzymać przy sobie książeczkę zdrowia, warto zrobić zdjęcia. W krajach europejskich koniecznie karta EKUS i w Polsce tak naprawdę wystarcza nam PESEL. Jeżeli chodzi o to, co musi się koniecznie znaleźć w apteczce wakacyjnej i co jest nam potrzebne najczęściej tak na CITO, są to koniecznie leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Możemy spróbować zastosować jeden lek, albo ibuprofen, albo paracetamol.
1: Nie mówimy o nazwach leków, pani
0: doktor. To jest nazwa substancji czynnej, są to,
1: to
0: uniwersalne,
1: możemy,
0: natomiast tam wybór preparatu smakowego, dostępnej postaci, to już sobie rodzic decyduje w zależności od upodobań dziecka i też bardzo ważne od masy ciała. Musimy zabrać taki lek, który będzie adekwatny do masy ciała naszego dziecka. U mniejszych dzieci najczęściej zawiesina w syropie. I tutaj będzie nam trudno dobrać na przykład czopek, który będzie w odpowiednim stężeniu. Natomiast u większych dzieci od masy ciała około 20 kg mamy kapsułkę 200 mg, a od 40 kg już taką dawkę typowo dorosłą 400. To, co musi się dodatkowo znaleźć, to jest właśnie w związku z tymi wyjazdami wakacyjnymi ochrona przeciwsłoneczna i ochrona właśnie przeciwko ukąszeniom. Zarówno repelenty, jak i środki miejscowe po ukąszeniu. Mamy do wyboru duży zakres żeli, różnego rodzaju plasterków, które nam będą łagodziły te dolegliwości i warto je zabrać, bo jest to coś, co na pewno w takim środowisku wakacyjnym może nam się przydać. Jeśli chodzi o pozostałe leki, na pewno warto zabrać sól fizjologiczną, którą możemy zastosować na przykład do przemycia rany, do przemycia oka przy kontakcie z piaskiem. Możemy jej użyć do inhalacji, możemy użyć do przemycia oka, ucha, więc jest dość uniwersalną i taką małą ampułeczkę możemy mieć w naszej jakiejś tam podręcznej saszetce plecaku. Nie musimy wtedy zabierać dużego płynu dezynfekcyjnego. Jeśli chodzi o zaopatrzenie otarć i skaleczeń, na pewno warto mieć różnego rodzaju plasterki, jakieś drobne opatrunki. Oczywiście dla dzieci plasterek z postacią bajkową, jakimś tam wzorem dziecięcym, zwierzęcym, leczy nawet drobne skaleczenia dużo lepiej niż standardowy biały czy beżowy. Natomiast to, co można rozważyć, zwłaszcza jeśli na przykład jedziemy w miejsce, gdzie dostęp do opieki

medycznej może być troszkę bardziej odległy. Steristripy są to tak zwane, które nam ściągają brzegi rany. Jeżeli dojdzie nam do skaleczenia, w którym brzegi rany są równe, czyli na przykład o jakiegoś tam uderzenia, o jakąś powierzchnię,

0: miesiąca, to wtedy możemy zastosować takie plasterki, jeżeli brzegi rany są równe i dość płytka ta rana jest, które nam zbliźnią ranę i nie mamy wtedy konieczności interwencji chirurgicznej, jechania na najbliższy SOR i zszywania tych brzegów ran. To jest coś, co na pewno warto. Natomiast później już w zależności od tego, jak często się zdarzają dzieciom jakieś dodatkowe choroby, zaopatrujemy się albo w leki, które nam wspomagają infekcję przewodu pokarmowego, czyli probiotyk, elektrolity, jakieś leki, które nam zagęszczają stolce. Natomiast pamiętajmy, że przy tych infekcjach, które w wakacje są dość często, podstawą jest nawadnianie. Czyli tak naprawdę w pierwszej kolejności przy objawach ze strony przewodu pokarmowego, wymiotach i biegunce najważniejsze jest nawadnianie. Lepsza jest woda, czy te roztwory elektrolitów, natomiast jest to podstawa tego postępowania. Jeżeli nasze dzieci na przykład łapią często takie infekcje jak zapalenie krtani, czyli suchy, szczekający kaszel, w ekspozycji albo na czynniki infekcyjne, albo czasami alergiczne, tacy rodzice warto, żeby mieli ze sobą inhalator i mamy do wyboru tak zwane inhalatory siateczkowe typu mesh. Są to dość małe sprzęty,
1: więc
0: które...
1: dobre na wakacje.
0: Tak, dobre na wakacje. Wygodne. Są najczęściej ładowane na kabel USB albo na baterię, więc można je zastosować bez dostępu do gniazdka elektrycznego. I wtedy tacy pacjenci warto, żeby mieli ze sobą preparaty, które są stosowane w tych schorzeniach. Natomiast zawsze, jeśli mamy napad takiego suchego, szczekającego kaszlu, może nam też pomóc inhalacja z soli fizjologicznej, której ampułkę warto przechowywać w lodówce, bo zimno nam generalnie pomaga w zapaleniu krtani, więc taka inhalacja na pierwszy rzut może też troszkę te dolegliwości złagodzić. Jeśli chodzi o leki na typowe objawy infekcyjne, one najczęściej nie muszą być zastosowane w pierwszych godzinach, więc spokojnie tutaj mamy czas, żeby jeżeli dziecko ma obniżoną gorączkę, jest zaopatrzone płynowo, żeby ewentualnie udać się do apteki i zaopatrzyć się w takie leki na takie podstawowe jakieś tam objawy infekcyjne. Nie jest to coś, co koniecznie musi się znaleźć w apteczce, aczkolwiek są rodzice, którzy czują się bezpiecznie, jeśli są zaopatrzeni na każdą ewentualność.
1: No niewątpliwie. Pani doktor, i na koniec ochrona przeciwsłoneczna. Jak to jest z tym słońcem? Chronić się intensywnie przed
0: generalnie
1: słońcem?
0: Chronić. Promieniowanie,
1: ale witamina D przecież.
0: To zaczynając od witaminy D3. Tak. W naszej strefie klimatycznej mamy zalecenia suplementacji witaminy D w okresie od września do kwietnia, więc w sezonie wakacyjnym tak naprawdę możemy mieć przerwę. Natomiast jeśli chodzi o syntezę skórną witaminy D3, potrzebujemy tak naprawdę ekspozycji 15-minutowej, przedramion, podudzi, nawet nie w okresie największego nasłonecznienia, więc żeby tą witaminę syntetyzować, organizm nie potrzebuje leżeć plackiem na słońcu. Natomiast promieniowanie i UVA, i UVB wiąże się z ryzykiem raz, że oparzenia skóry, ale też zwiększonym ryzykiem nowotworzenia, rozwoju czerniaków skóry. I coraz więcej danych dermatologicznych potwierdza związek właśnie rozwoju tych chorób skóry z intensywnym ekspozycją na słońce. Dodatkowym aspektem takim dermatologicznym jest też niewątpliwie fotostarzenie. Jeśli chodzi o tą ochronę, to zwłaszcza u małych dzieci powinna ona być naprawdę intensywna. W tym okresie największego nasłonecznienia, czyli od godziny 11 do 15, to nasze przebywanie na słońcu powinno być ograniczone. Oczywiście w wakacje nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, więc bardzo ważne jest stosowanie kremu z wysokim filtrem. U dzieci optymalnie 50, ale minimalnie 30. Mamy do wyboru filtry chemiczne i filtry mineralne. U tych mniejszych dzieci, generalnie na pewno u mniejszych dzieci, u dzieci ze skórą atopową, z jasnym fototypem skóry, filtry mineralne mogą nam działać lepiej albo będą bezpieczniejsze z tego względu, że nie będą powodowały podrażnienia skóry. Natomiast ponieważ filtry mineralne mają trudniejszą konsystencję, taką bardziej białawą, trudniej jest je rozsmarować, to mamy też mieszanki filtrów, gdzie mamy częściowo i filtry chemiczne, które poprawiają nam troszkę konsystencję preparatu,
1: łatwiej
0: a co za tym idzie, łatwiejszą aplikację, co jest przy dzieciach też bardzo ważnym aspektem. I trzeba wybrać taki optymalny dla siebie preparat, natomiast to, co jest podstawowym problemem, nakładamy zwykle za mało i za rzadko. Przy takiej intensywnej ekspozycji powinniśmy się posmarować raz, że przed wyjściem, czyli 15-30 minut przed wyjściem na słońce, i później dosmarowywać po kąpieli w wodzie, po wytarciu ręcznikiem. Tak naprawdę spocona skóra też powoduje, że te filtry przestają działać, więc ta reaplikacja co około 2-3 godziny powinna być stosowana.
1: Więc powinna być osoba dyżurna w rodzinie,
0: więc może będzie tak, że ktoś musi ciągle czuwać nad tym, żeby tego filtru pilnować.

0: Natomiast jest to bardzo ważne. Ryzyko oparzenia słonecznego jest duże w czasie tej intensywnej ekspozycji. Przybywając nad wodą, cień znaleźć jest nam ciężko. Zresztą dzieci przez swoją aktywność niekoniecznie chcą leżeć w cieniu i bawić się nie w wodzie. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście powinniśmy o tą ochronę przeciwsłoneczną bardzo dbać. Dodatkowo, przebywając na słońcu, bardzo ważna jest ochrona oczu i te filtry, które stosujemy w okularach, powinny być filtrami takimi optycznymi. Nie powinny to być takie filtry ze standardowych sklepów, bo one tak naprawdę nam nie blokują.
1: Szkodzą,
0: tak,
1: szkodzą
0: one tak naprawdę
1: wręcz
0: powodują, że oko nie broni się, bo teoretycznie ma ochronę, natomiast de facto nie spełniają swojej roli. Bardzo ważny jest też kapelusz, czapka z daszkiem z szerokim rondem. Dla dzieci mamy taki wybór czapeczek, które zachodzą nam z taką falbanką, materiałem na kark, one się też fajnie sprawdzają. Natomiast przy takiej intensywnej ekspozycji bardzo fajne są też koszulki kąpielowe czy stroje kąpielowe, które nam zaopatrują dużą część ramion, dekoltu, karku, więc ta ekspozycja tej skóry jest zdecydowanie mniejsza. Jeśli przebywamy na słońcu, bardzo ważne jest, żebyśmy pili. Niestety organizm poci się, potrzebuje tego nawodnienia i to, co się czasami zdarza przy ekspozycji na słońcu, to są też udary cieplne. Zwłaszcza jeżeli długo przebywamy na słońcu, jeżeli uprawiamy jakąś tam aktywność fizyczną, jeżeli zapominaliśmy o piciu, o tej intensywnej aplikacji, to ryzyko udaru słonecznego rośnie.
1: A jak się objawia ten udar słoneczny?
0: Najczęściej to są objawy takiego ogólnego osłabienia, czasami bóle głowy. Mamy podwyższoną temperaturę, która ze względu na to, że mamy zaburzony mechanizm podwzgórzowy termostatu, nie będzie nam reagowała na leki przeciwgorączkowe, więc jak najbardziej powinniśmy taką osobę z tego słońca ściągnąć, umieścić w zacienionym, optymalnie, że tak powiem, chłodnym pomieszczeniu i możemy stosować okłady. Najlepiej jakąś tam wilgotnym materiałem starać się jak najbardziej to ciepło ze skóry odprowadzać, intensywnie taką osobę poić. Natomiast czasami, jeżeli te objawy są nasilone, być może będzie konieczna hospitalizacja z nawadnianiem dożylnym. Natomiast nie mamy jakiegoś cudownego leku i mówię, te standardowe leki przeciwgorączkowe przy udarze cieplnym nam nie będą tej temperatury obniżać skutecznie, więc na to też bardzo trzeba zwrócić uwagę.
1: Pani doktor, dziękuję bardzo za udział w programie.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem Rozmów o Zdrowiu była dr Anna Świderska, specjalista w dziedzinie pediatrii. Dziękuję raz jeszcze. Rozmowy o Zdrowiu wrócą do Państwa już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencja

0: zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no nie mogę

0: Chcieliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
1: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
0: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy z bezzwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa, poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą te

0: tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie, nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No, są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety dużo jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
11: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
11: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
11: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
2: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
11: Którego państwa, proszę pana? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
12: Proszę panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
12: Proszę będziemy miał

0: Na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
1: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
2: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
1: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
2: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
1: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
3: Starosta wrocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
4: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
3: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
4: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków

0: środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
1: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję.

0: inwestycje Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Włocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas Szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu włocławskiego, tutaj 7 i 8 sierpnia na włocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Włocławku i we Włocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu, jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie, program jest bardzo bogaty, ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu, nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty, oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością, przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni, łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć

0: jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to jest, są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna, także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów, będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem, także szansa niebywała, zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna, targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich, to dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę, scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy
1: Piwnej,
0: tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farbenleire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji dwóch dni festiwalowych, tak więc taka decyzja.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 000 zł.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80

0: ponad procent dofinansowania. Pozyskaliśmy bez bezzwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu, to zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dla 2 najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
4: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
5: One zawsze były za wysokie.
4: Jak szybko teraz wzrastają?
5: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
4: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
5: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
6: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
4: Śledzi pani ceny?
6: Tak.

0: Jak szybko wzrastają?
1: No, codziennie praktycznie do góry idzie stawka.
2: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
3: Uważam, że są zbyt wysokie.
4: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
3: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
4: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
3: Nie, liczę na siebie.
5: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
4: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
5: Nie liczę. Rząd to prowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
6: No, są słabe.
4: Obserwuje pan te ceny?
6: Tak, niestety dużo jest.
4: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
6: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
7: Zdecydowanie zbyt wysokie.
4: A obserwujecie państwo te wzrosty?
7: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
4: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
7: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
8: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
4: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
8: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
4: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
8: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
4: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
8: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
9: Proszę panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
4: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
9: Proszę panią, ja już... Na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
10: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
11: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas

0: jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no, nie wszystkie. No i te, które zostają, no, zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
1: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjechać.

0: W zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorób, chorych bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986, ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej we Włocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze z powietrza. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie, nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No, są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety dużo jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i... No i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
11: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no?
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
11: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
11: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
12: Czyli nie liczy pan, czyli

0: liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
1: Którego państwa, proszę pana? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
2: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
0: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
2: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
3: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
4: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
3: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
4: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
3: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
5: Starosta włocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
6: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków z zewnątrz.

0: 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
1: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
1: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, że te

0: ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu włocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas Szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu włocławskiego, tutaj 7 i 8 sierpnia na włocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Włocławku i we Włocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu. Jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie. Program jest bardzo bogaty. Ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu. Nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić no, w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów. Będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała. Zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farben Leire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja.

To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak, z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych, tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami.

0: osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski, dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Włocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych. wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu, no dużą kategorię zgłoszeń od

0: notowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986, ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można powiedzmy spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze z powietrza. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś, kto ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie, nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No, są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety duże jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie w jeżeli chodzi o

0: Europę, nie?
1: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no?
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
1: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
1: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
2: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
1: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
3: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
3: Proszę panią, ja już... Na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
4: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
5: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
4: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
5: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
4: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
0: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
6: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany, praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
0: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
6: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
0: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Mielno, moi drodzy państwo, mamy też obrany na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże!
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często

0: cierpiały na tych zawieruchach wojennych. Również nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
1: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
0: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko i jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich Konstantego i Julię Górskich i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast w kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega w koło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie w koło otacza

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Imielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Imielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
0: No i to tyle, moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie, jak widzicie, w gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne, historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Imielno kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam Cię, witam Państwa. Nim przejdę w ogóle

0: Są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
1: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
0: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez, powiedzmy, te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatwów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat, zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab pierwszej brygady legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze straży pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grein naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I, moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych tutaj. Jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. I dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imienia Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, Pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem

0: gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach, jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Greń to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony, pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także no wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no, praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele.

0: kościelec i stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony do Namierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 kilometrów, dwa kościółki.
1: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
0: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii, oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
1: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
0: późno-gotycki,
1: wykonana.
0: Tak, z elementami gotyckimi.
1: Dobrze, to moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotyckie, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późnobarokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nie obotal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny

kosz na własne oczy i poświęcić swój czas. Zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół z zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Mielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Mielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Mielno no, odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje ponidziańska

0: Kujniński Park Krajobrazowy.
1: Parku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no, z budżetu gminy wiadomo.
0: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Bonicia?
1: Znaczy, my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Poniedziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
0: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Milno żyje się dobrze. Ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
1: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No, staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
0: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Mielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z Ogólnopolską Telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
1: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Mielno i okolic. Od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
0: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez 2 dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
1: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach. Dwór w Grudzynach, gdzie, jak wiemy z odcinka, mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje i jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Imielnie i kościół w Mierzwinie.
0: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielno?
1: Herb gminy Imielno składa się z 2 elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły. A druga część jest to złota róża, która była w

0: herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski. Mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i mogła, miałem przyjemność z wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że państwu się spodoba. I po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny.

0: Wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka

0: MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
1: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
0: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

0: To od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
1: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
2: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
3: One zawsze były za wysokie.
2: Jak szybko teraz wzrastają?
3: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
2: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
3: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
4: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
2: Śledzi pani ceny?
4: Tak.
2: Jak szybko wzrastają?
4: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
5: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe bo diesele, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
6: Uważam, że są zbyt wysokie.
1: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
6: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
1: Tak jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
6: Nie, liczę na siebie.
7: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
1: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
7: Nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
8: No są słabe.
1: Obserwuje pan te ceny?
8: Tak, niestety dużo jest.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
8: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
9: Zdecydowanie zbyt wysokie.
1: A obserwujecie państwo te wzrosty?
9: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
1: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
9: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
10: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
1: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
10: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
1: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
10: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
1: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
10: Którego państwa, proszę pana? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
11: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
11: Proszę panią, ja już... Na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
1: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd.

0: Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
1: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
0: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
1: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie, niestety nie jest. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi. Tak jak sama definicja schroniska wskazuje, no jedyne co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
0: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wrocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Wrocławku i we Wrocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękuję.

Miasto Włocławek, za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu, jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie, program jest bardzo bogaty, ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu, nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty, oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością, przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni, łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki Łodzi Średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławka z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna, także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów, będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem, także szansa niebywała, zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farben Leire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych. Tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic.

0: Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrze

0: na to zasługujesz, skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców. Więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie

0: znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
1: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
0: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
0: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
0: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dla dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.

0: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
1: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
2: One zawsze były za wysokie.
1: Jak szybko teraz wzrastają?
2: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
1: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
2: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
3: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
1: Śledzi pani ceny?
3: Tak.
1: Jak szybko wzrastają?
3: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
4: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
5: Uważam, że są zbyt wysokie.
6: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
5: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
6: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
5: Nie, liczę na siebie.
7: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
6: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
7: Nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
8: No są słabe.
6: Obserwuje pan te ceny?
8: Tak, niestety dużo jest.
6: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
8: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
9: Zdecydowanie zbyt wysokie.
6: A obserwujecie państwo te wzrosty?
9: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
6: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
9: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
10: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
6: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
10: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
6: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
10: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
6: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
10: Którego państwa, proszę pana? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
11: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
6: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
11: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
0: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje,

0: że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
1: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
0: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
1: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie, niestety nie jest. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
0: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wrocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania. Tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: socjalne i przyjazne mieszkańcom, zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Mielno, moi drodzy Państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja,

0: Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty. Ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy Państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której Pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych. Również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
0: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
1: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza, są

0: piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko, jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich Konstantego i Julię Górskich i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który no, jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust uczci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafialnej.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega wkoło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie wkoło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Mielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Matkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Mielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Matkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej,

0: W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
1: No i to tyle, moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak widzicie, w Gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Mielno. Kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam, dziękuję Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy dynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez powiedzmy te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatwów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię te nabywa.

0: Mieczysław Suchecki, to jest dziedzic z Potoka i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab 1. Brygady Legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze Straży Pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego, korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek Grein naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I, moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych. Tutaj jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. Dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnkowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imieniu Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Drodzy Państwo, Pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
0: To znaczy bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
1: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
0: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach. Jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział, szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór i później zapewne

0: Idziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
1: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Greń to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie, nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony. Pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także no wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no, praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 km, dwa kościoły.
0: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
1: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii, oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
0: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się

0: Właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba wykonana.
1: Tak, z elementami gotyckimi.
0: Dobrze, to moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzbinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy, jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotyckie, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późnobarokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nie obotal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny koszt, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grudzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Mielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Mielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Mielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje Ponidziański Park Krajobrazowy?
1: Arku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no z budżetu gminy wiadomo.
0: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Ponidzia?
1: Znaczy my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy

0: mi należy w tym pięknym Poniedziu. No my przeszkadzać nie mamy zamiaru, wręcz pomagać.
1: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym

0: piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Jemielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z ogólnopolską telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Jemielno i okolic. Od dwóch lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Jemielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez dwa dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie jak wiemy z odcinka, mieścił się sztab generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Jemielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Jemielno?
0: Herb gminy Jemielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły. A druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj, naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Jemielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że Państwu się spodoba i po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię jemielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Jemielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnikbilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni

0: oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. No to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych.

0: Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
1: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich pięciu kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
0: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
1: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
0: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Śma, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze z powietrza. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka

0: 12.
1: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
0: Nie. Liczę na siebie.
2: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
1: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
2: Nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
3: No, są słabe.
1: Obserwuje pan te ceny?
3: Tak, niestety dużo jest.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
3: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
4: Zdecydowanie zbyt wysokie.
1: A obserwujecie państwo te wzrosty?
4: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
1: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
4: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
5: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
1: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
5: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
1: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
5: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
1: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
5: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
6: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
6: Proszę panią, ja już... Na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
7: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
8: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
7: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
8: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest. Jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego.

0: tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No i jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
1: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami

0: telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce w projektowanej cały czas Szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Wrocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu wrocławskiego tutaj 7 i 8 sierpnia na wrocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Wrocławku i we Wrocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu. Jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie. Program jest bardzo bogaty. Ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu. Nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty. Oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością. Przede wszystkim parady łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni. Łódki wypłyną na wrocławską Wisłę i na tle panoramy Wrocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności. Tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów. Także no, spora część mieszkańców Wrocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było. Na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Wrocławka. Także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele. A opowie o tym wrocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci. W tym roku

położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna. Także to może nie jest taka bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów. Będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem. Także szansa niebywała. Zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich. To dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę. Scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farben Leire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych, tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich.

0: dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez zwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowanych

0: jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół czterech budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich pięciu kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to dla dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej we Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
4: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
5: One zawsze były za wysokie.
4: Jak szybko teraz wzrastają?
5: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
4: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
5: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
6: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
4: Śledzi pani ceny?
6: Tak.
4: Jak szybko wzrastają?
6: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
7: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan,

0: ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
1: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
1: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
1: Nie, liczę na siebie.
3: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
3: Nie, nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
4: No, są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
4: Tak, niestety dużo jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
4: No, jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
5: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
5: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty,
5: My
2: wsparcie?
5: liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie, jeżeli chodzi o Europę, nie?
6: No drogo, proszę panią, no. Nie samo poradzić na to, no.
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
6: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
6: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
2: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
6: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? No, to uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
7: Z panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie program rządowy?
7: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
8: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We wrocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
9: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
8: regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką

0: opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
1: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No i jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
0: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
2: Starosta wocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
3: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
2: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
3: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
2: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów.

pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

I startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Imielno, moi drodzy państwo, mamy też obrane na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże!
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty. Ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę.

0: troszeczkę, co też za chwilę zobaczymy.
1: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy Państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
0: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której Pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych. Również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów. Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
1: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
0: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko, jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich, Konstantego i Julię Górskich, i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast

0: To, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpusk uczci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega wkoło tej parafii i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie wkoło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Imielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Imielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
0: No i to tyle, moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak widzicie, w gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne, historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Imielno. Kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam Cię, witam Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o dworze, możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
0: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
1: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez powiedzmy te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatwów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat, zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab pierwszej brygady legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze Straży Pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego korpus oficerski.
0: Wiem też, drodzy Państwo, to jest najciekawsze, że Darek

0: Grain naprawdę, moi drodzy państwo, się dla wszystkich tutaj was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I moi drodzy państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
1: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych. Tutaj jedno jest takie niezidentyfikowane do tej pory, ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. Dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
0: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
1: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik w stulecie imienia Józefa Piłsudskiego. Nie jest to przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
0: Moi drodzy państwo, pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Jak łączysz te dwa zawody i na przykład na czym polega właśnie ta praca w Regionalnym Muzeum w Pińczowie?
1: To znaczy, bardzo dobrze się układa współpraca między Urzędem Gminy tutaj w Imielnie, a naszym Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Podczas organizowania takiego rajdu pomagamy sobie, razem planujemy, jak to ma przebiegać, układamy scenariusze, także oby tak dalej.
0: Mam nadzieję, drodzy państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
1: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach, jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
0: Drodzy państwo, jak sami słyszycie, Darek Grain to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi Poniedziałek.

0: Wcześniej obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka, też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony. Pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia.

0: Także no wiele jeszcze tajemnic.
1: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
0: Trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
1: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
0: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie, przychodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie, w odległości dosłownie 2 km, dwa kościoły.
1: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonnica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
0: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonnica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii, oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
1: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
0: późnogotycki, wykonana. Tak, z elementami gotyckimi.
1: Dobrze, to, moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotyckie, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późno-barokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu z Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy,

0: za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec. Nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nieopodal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny kosz, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś o danych zabytkach, które są perełkami, jeśli chodzi dla tych poszczególnych dwóch gmin.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Mielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Imielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No, ale

0: Tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
1: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
0: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
1: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Imielno odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
0: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
1: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje Ponidziański Park Krajobrazowy?
0: Parku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury zabytkowej. No, my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no z budżetu gminy wiadomo.
1: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Ponidzia?
0: Znaczy my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Ponidziu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
1: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Imielno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
0: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No, staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Imielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z ogólnopolską telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Imielno i okolic. od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z

0: klubem sportowym, robimy taki sportowy dzień dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie Wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez 2 dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie, jak wiemy z odcinka, mieścił się Sztab Generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje i jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nimi, za nią dwa kościoły. Przepiękne dwa kościoły, kościół w Imielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie Wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielna?
0: Herb gminy Imielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły. A druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj, naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski. Mają tutaj wszędzie dobro.
0: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że Państwu się spodoba. I po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
1: Ja się dołączam do tych zachęt i, moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106

0: 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myśl. Bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały

0: zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski, dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 Maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz, no to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 Maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Włocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą np.

0: przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami, te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986, ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Włocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie, nie liczę. Rząd doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety dużo jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
11: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
11: Obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią.

0: By złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
1: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
0: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek. No. A kochane państwo nie robi nic.
1: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
0: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi.

0: wszystkie zakłady tu w naszym rejonie w Włocławku wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje, a wszystko rośnie ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
1: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę pani.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
1: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
3: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
4: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
3: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
4: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
3: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
5: Starosta włocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
6: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi, pełną infrastrukturę, BRD, chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych, 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
5: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowy

0: budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
1: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 200 000 zł. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
0: Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Ja może tylko dwa zdania, bo powiem, że oczywiście tradycyjnie bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły we Wrocławku się po raz kolejny odbędzie, ta obecność Festiwalu Wisły będzie tutaj znacząca, bo dwudniowa, że mieszkańcy no nie tylko miasta, ale w ogóle całego regionu wrocławskiego będą mogli nie tylko zobaczyć, w jaki sposób dawniej budowano obiekty pływające, coś, co też mamy nadzieję, że znajdzie swoje miejsce.

0: miejsce w projektowanej cały czas Szkutni, ale też no, będą mogli zobaczyć, jak na przykład funkcjonowała komora celna, która no, dawała naszemu miastu duży potencjał rozwojowy w momencie, kiedy funkcjonowała we Włocławku. Myślę, że o szczegółach tego wszystkiego, co tych wszystkich atrakcji, które czekają na, czy czekać będą na mieszkańców regionu włocławskiego, tutaj 7 i 8 sierpnia na włocławskich bulwarach, to jeszcze przed nami. Ja tylko jeszcze raz powiem, że bardzo się cieszę, że mamy takiego partnera, że w ogóle jest ta inicjatywa, bo to jest też coś, co jest unikatowe, coś, co nas wyróżnia. I bardzo się cieszę, że Festiwal Wisły, którego już jest 10. edycja, od początku jest we Włocławku i we Włocławku też się ta edycja zaczyna.
1: Bardzo dziękujemy miastu Włocławek za to, że jest takim wiernym partnerem tego projektu. Nasze stowarzyszenie to jest stowarzyszenie, które zostało założone we Włocławku, więc też czujemy się tym bardziej zobowiązani do tego, żeby tutaj zaistnieć z festiwalem. Jest to wielka radość, że mamy tutaj taką wierną publiczność. No i oczywiście ta jubileuszowa edycja będzie edycją specjalną, rekordową. Festiwal się rozwija, chcą do niego przystępować też kolejne miasta i gminy. W tym roku będziemy mieli aż 9 miejscowości w festiwalu, jeszcze nigdy tak wielu nie było. Włocławek to będzie pierwsza miejscowość, mocne uderzenie, program jest bardzo bogaty, ponad 250 pozycji programowych mamy w tegorocznej edycji. No to jest już projekt bez precedensu, nie ma takiego drugiego eventu na pewno w województwie, a nie wiem czy w Polsce. Włocławski program jest bardzo bogaty, oczywiście mamy swoje punkty programu, które cieszą się ogromną popularnością, przede wszystkim Parady Łodzi, przepiękne widowisko plenerowe, szczególnie wieczorna parada w sobotę wieczorem o godzinie 20 w świetle pochodni, łódki wypłyną na włocławską Wisłę i na tle panoramy Włocławka, przepięknej panoramy, jednej z najpiękniejszych w Polsce, będzie można je podziwiać. Będą oczywiście bezpłatne rejsy dla publiczności, tych biletów łącznie w Festiwalu Wisły w tym roku rozdamy też rekordową liczbę, bo ponad 3,5 tysiąca biletów, także no, spora część mieszkańców Włocławka będzie miała taką szansę. Mamy kilka rejsów specjalnych, takich, których jeszcze tutaj nie było, na przykład rejs zatytułowany Mroczne tajemnice Włocławka, także moi drodzy Państwo, będziecie mogli posłuchać o tym, co się tutaj w minionych wiekach działo, a działo się bardzo, bardzo wiele, a opowie o tym włocławski kat na pokładzie repliki łodzi średniowiecznej. Mamy dużą ofertę też dla dzieci, w tym roku położyliśmy na to bardzo duży nacisk i dziękujemy za sugestie ze strony Urzędu Miasta, bo to jest pomysł, który wyszedł właśnie z magistratu, żeby silny akcent właśnie w programie festiwalu położyć na ofertę dla najmłodszych. W związku z tym mamy specjalną strefę edukacyjną, gdzie będą mieszkańcy Włocławska z dziećmi, z wnukami mogli przyjść i na przykład popatrzeć, jak pracował kiedyś szkutnik, jak wyglądała praca cieśli okrętowego, jak wyglądała praca bursztynnika i to są takie działania, gdzie można wziąć w tym udział. Można samemu na przykład wziąć gwóźdź i wbić w kawałek drewna, także to może nie jest takie bardzo powszechna oferta w dzisiejszych czasach. Będzie też możliwość przymierzenia strojów wikingów, będzie też spotkanie na łodzi z wodzem wikinga, który opowie, jak zostać wielkim wojownikiem, także szansa niebywała, zapraszamy serdecznie. Będzie bogata też oferta muzyczna. Targi produktów regionalnych oczywiście też cieszą się ogromną popularnością, czyli oferta kulinarna regionów nadwiślańskich, to dziedzictwo Kujaw jest niezwykle bogate i będzie też tutaj prezentowane. Będziemy mieli tutaj zmianę, scenę główną ustawimy tutaj tuż obok przystani, zwróconą w kierunku właśnie tego duktu spacerowego i tej ulicy Piwnej, tak? W ulicy Piwnej. Także jeśli się nam zbierze większa publiczność, a myślę, że tak właśnie będzie, szczególnie wieczorem w sobotę, mamy koncert zespołu Farben Leire, więc myślę, że na pewno się wszyscy tutaj zmieszczą. Także no, taka modyfikacja. To jest też spora wartość tutaj, ta przestrzeń taka rekreacyjna i nie chcielibyśmy po prostu też mieszkańcom jakby zaburzać tej możliwości. Można sobie tutaj przyjść, tak? Z rodziną usiąść, popatrzeć na piękną Wisłę i stwierdziliśmy, że nie ma sensu robić tutaj rewolucji tylko z okazji 2 dni festiwalowych, tak więc taka decyzja.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGOsach. Program nazwaliśmy Rozwój NGOsów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGOsach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich

0: chętnych. Informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGOsów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
1: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Wrocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i no, nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą na tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na Starym Rynku, wzorem innych miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą i idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. No to też warto podkreślić, że na te zadania 80% ponad dofinansowania pozyskaliśmy bez bezwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków. Tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
2: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
4: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej

0: uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
0: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat dwie najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej w Owosławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
2: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
3: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
4: One zawsze były za wysokie.
3: Jak szybko teraz wzrastają?
4: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
3: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
4: Pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze w powietrze. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
5: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
3: Śledzi pani ceny?
5: Tak.
3: Jak szybko wzrastają?
5: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
6: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe od diesela, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmy, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
7: Uważam, że są zbyt wysokie.
2: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
7: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
2: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
7: Nie, liczę na siebie.
8: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
2: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
8: Nie liczę. Rząd to doprowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
9: No są słabe.
2: Obserwuje pan te ceny?
9: Tak, niestety duże jest.
2: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
9: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo mówię, ale akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
10: Zdecydowanie zbyt wysokie.
2: A obserwujecie państwo te wzrosty?
10: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
2: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
10: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
11: No drogo, proszę panią, no. I co poradzić na to, no.
2: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
11: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią. Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
2: No, jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
11: Co dzień?

0: Nie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek. No. A kochane państwo nie robi nic.
1: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
0: Którego państwa, proszę pani? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie i wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? To uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje, a wszystko rośnie ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
2: Proszę panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
1: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
2: Proszę panią, ja już na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
3: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach. Wakacje to czas wyjazdów i odpoczynku. Dla właścicieli zwierząt oznacza jednak również pytanie, co zrobić z pupilem podczas urlopu. We włocławskim schronisku sytuacja wygląda spokojnie. Jak podkreślają pracownicy, nie odnotowano zwiększonej liczby porzuconych zwierząt, a wiele zagubionych psów i kotów w krótkim czasie wraca do swoich właścicieli.
4: Na chwilę obecną nie zauważamy raczej takiego wzmożonego ruchu polegającego właśnie na porzucaniu zwierząt, co nie znaczy oczywiście, że dużo zwierząt w tym okresie do nas nie trafia, no bo cały czas jednak te zwierzaki się wymieniają. Tak jak wspomniałam, na szczęście sporo jest odbieranych, natomiast no nie wszystkie. No i te, które zostają, no zasilają tutaj naszą kadrę rezydentów, zarówno jeśli chodzi o psy, jak i o koty.
3: Regularnie trafiają natomiast pytania o możliwość pozostawienia psa pod opieką na czas wakacyjnego wyjazdu. Jak mówi Patrycja Modrzejewska, placówka nie dysponuje odpowiednimi warunkami, by przyjmować zwierzęta, które mają swoich właścicieli.
4: Zdarzają się też telefony na przykład z pytaniem, czy można przywieźć do nas psa na tydzień, dwa, tak żebyśmy go przetrzymali, bo ktoś wyjeżdża na wakacje. Od razu odpowiem na to pytanie. Niestety nie jest jesteśmy hotelem, nie mamy odpowiednich warunków do tego, żeby prowadzić usługi hotelowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie zwierzętami bezdomnymi, tak jak sama definicja schroniska wskazuje. No jedyne, co możemy w tej sytuacji zrobić, no to pokierować do jakichś jednostek, które takie usługi hotelowe rzeczywiście prowadzą.
3: Pracownicy schroniska przypominają, że decyzja o posiadaniu zwierzęcia to odpowiedzialność przez cały rok. Także w czasie wakacyjnych wyjazdów warto wcześniej zadbać o odpowiednią opiekę dla swojego pupila.
5: Starosta Włocławski podpisał dwie umowy na realizację kolejnych inwestycji w naszym regionie. Pierwsza dotyczy przebudowy mostu w miejscowości Kłobia w ciągu drogi powiatowej Lubraniec-Boniewo-Cetty. Roboty budowlane obejmą m.in. remont płyty mostu oraz wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodnika.
6: Kolejny taki obiekt, który na naszym terenie jest przebudowywany. Praktycznie co roku jedną taką inwestycję staramy się zrealizować, korzystając z rezerwy subwencji ogólnej, środków przydzielanych przez ministra infrastruktury. Takie też w tym roku udało nam się pozyskać. Rozpoczęliśmy już inwestycję wartą ponad 3 600 000 zł, która zakłada przebudowę obiektu mostowego w Kłobi i wyremontowanie także około kilometrowego odcinka drogi.

0: pełną infrastrukturę BRD chodnikową. 60% to wsparcie środków zewnętrznych. 5-miesięczny termin wykonania zadania tutaj mobilizuje nas koniec roku, gdyż jest to subwencja, która do końca tego roku powinna być rozliczona. Bardzo ważne inwestycje służące bezpieczeństwu, ale także wygody korzystania z naszych dróg.
1: Druga umowa dotyczy realizacji zadania pod nazwą budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.
0: Drugi rok z rzędu korzystamy ze środków programu obrony cywilnej i ochrony ludności po wybudowaniu siedziby PZD w systemie dual use, podwójnego zastosowania. Także w tej lokalizacji w tym roku budujemy już magazyn obrony cywilnej. Wartość zadania ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Zakładamy, że w całości on zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa. Na co dzień też on będzie służył na potrzeby powiatowego zarządu dróg, natomiast także chcemy w nim przechowywać sprzęt związany z obroną cywilną. Ta inwestycja także już się rozpoczęła i do końca roku chcemy ją zakończyć.
1: Program ochrony ludności i obrony cywilnej to strategiczny program rządowy finansowany w wysokości co najmniej 0,3 PKB. Służy budowie systemu bezpieczeństwa na czas pokoju, kryzysu i wojny.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

I startujemy, moi drodzy Państwo. Druga odsłona programu Podróże po mapie z gminy Imielno oraz ościennych miejscowości przed nami. A w tej relacji telewizyjnej takie cudowne zabytki jak za moimi plecami. Wiekowe dworki. Zapraszam serdecznie. Arek Witek, to gmina Imielno.

0: Kolejną wędrówką, jeśli chodzi o gminę Mielno, moi drodzy państwo, mamy też obrany na tarczę ciekawy punkt, a mianowicie parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja. A jak parafia pod wezwaniem świętego Mikołaja, to tylko i wyłącznie ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: No właśnie, chciałbym się troszkę dowiedzieć historii o tym cudownym kościele, ale zacznijmy może od początku.
1: Znajdujemy się więc na terenie świątyni i w tle naszym znajduje się ta świątynia, która swoje początki datuje na XIII wiek. Tak przyjmujemy, chociaż odkrycia, które poczyniliśmy w 2019 roku, wskazują na to, że ta świątynia ma swoją poprzedniczkę, jeżeli możemy w ten sposób powiedzieć, może nawet z XI wieku. Świątynia nasza, świątynia pod wezwaniem świętego Mikołaja, biskupa wyznawcy i Matki Bożej Szkaplerznej, bo o tym należy pewnie wspomnieć, że świętujemy tutaj dwa odpusty ku czci świętego Mikołaja, głównego patrona, 6 grudnia i 16 lipca ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Świątynia ta rozwijała się poprzez wieki. Ale pierwotna świątynia w tym najstarszym kształcie to jest założenie romańskie. Będziemy mieć okazję zobaczyć wnętrze tej pięknej naszej świątyni, więc to założenie romańskie, które dziś stanowi prezbiterium świątyni, powstało prawdopodobnie na początku XIII wieku. Zbudowane jest z wapiennych ciosów kamienia pińczowskiego, nieopodal położonego Pińczowa. I potem ta świątynia rozwijała się w trójnawową orientowaną bazylikę, co też za chwilę zobaczymy.
0: Jakie obiekty przynależą do tego kościoła, bo możemy, drodzy państwo, zaobserwować w tle, za moimi plecami, cudowną dzwonnicę.
1: Jak wspomniałem, przez wieki ta świątynia się rozwijała, jak również jej otoczenie ulegało zmianom. Dzwonnica, o której pan wspomina, to już jest zabytek późniejszy, z około XVIII wieku, czy nawet XIX, ale jak widzimy, pięknie harmonizuje z całym budynkiem świątyni i z otoczeniem. Przez wieki, na skutek różnych zawirowań historycznych, wiemy, że również i kościoły bardzo często ucierpiały na tych zawieruchach wojennych. Również i nasza świątynia, co widać na przykład, kiedy przyglądamy się epitafiom, licznym epitafiom znajdującym się w świątyni, które kiedyś zdobiły zdjęcia fundatorów.

0: Dzisiaj już tych zdjęć tam nie ma. Również i historia dzwonnicy jest bardzo bogata. Pierwotnie ta dzwonnica była głównym wejściem na plac kościelny. Przez dzwonnicę po prostu wchodziło się na plac kościelny. Dzwonnica była wyposażona też w trzy harmonizujące pięknie ze sobą dzwony. Niestety w czasie I i II wojny światowej te dzwony przez najeźdźców zostały zrabowane i nigdy nie odzyskane.
1: Ksiądz Mariusz, mam nadzieję, że teraz nam, moi drodzy widzowie, przybliży zdobienie tego kościoła, jeśli chodzi o sam środek.
0: Jak wspomniałem, najstarszym elementem tej świątyni jest prezbiterium, które jest zbudowane w stylu romańskim i w której to części zachowały się pierwotne elementy, oryginalne elementy kamienne z XII, początku XIII wieku. W prezbiterium zobaczymy ołtarz główny, który pochodzi z późniejszego okresu, z baroku. Głównym elementem tego ołtarza zdobiącego główną nawę świątyni i prezbiterium jest obraz Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, a na zasuwie piękny olejny obraz patrona, głównego patrona naszej świątyni, świętego Mikołaja. Bocznymi zdobiącymi elementami głównego ołtarza są piękne złocone figury świętych Joachima i Anny. Warto zwrócić w prezbiterium uwagę na oryginalne okienko, które znajduje się w lewej części prezbiterium, obok wejścia do zakrystii. Okienko, jego kształt wskazuje właśnie na oryginalne romańskie pochodzenie. Wejście do zakrystii jest zdobione bogatym portalem już pochodzenia barokowego, z okresu baroku, wykonanym z marmuru. Natomiast w południowej części prezbiterium zobaczymy dwa piękne witraże przedstawiające świętych Konstantyna i Julię. Witraże zostały ufundowane przez dziedziców motkowickich, Konstantego i Julię Górskich, i sprowadzone około 1880 roku do naszej świątyni z Francji. Oprócz nawy głównej i głównego ołtarza zobaczymy w naszej świątyni dwie boczne kaplice. Kaplica zorientowana po stronie północnej naszej świątyni jest poświęcona Panu Jezusowi konającemu na krzyżu. Natomiast w kaplicy południowej, w ołtarzu tej kaplicy, zobaczymy obraz świętej Anny.
1: Czy parafia świętego Mikołaja, proszę księdza, dysponuje też ciekawym jakimś cyklicznym wydarzeniem, który jest oddany w hołdzie historii bądź temu miejscu?
0: Obecnie nie mamy takich wydarzeń, o których byśmy mogli powiedzieć jako wydarzenia kulturalne czy patriotyczne. Natomiast to, co wymaga chyba szczególnego podkreślenia, bo do tego celu też przede wszystkim jest przeznaczona świątynia, to bardzo uroczyście jest obchodzony odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca. Przyciąga ta uroczystość odpustowa, przyciąga pielgrzymów z okolic, z Pińczowa, z Jędrzejowa i z innych stron, jak również bardzo licznie uczestniczących wówczas w liturgii parafian.
1: Drodzy Państwo, my Was bardzo zachęcamy, abyście jako bierzecie punkt kierunkowy gmina Imielno, żeby ta lokalizacja też była przez Was odhaczona, bo jak sami widzicie, nawet nagrywamy ten wywiad w kuluarach dworskich, czyli możemy też sobie pospacerować alejką, która obiega wkoło tej parafii, i pozwiedzać te wszystkie witraże i dobro, jakie wkoło otacza ten kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dziękuję ślicznie za rozmowę, ksiądz Mariusz. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać wielkie. Dziękuję bardzo.

0: Moi drodzy Państwo, my dalej podróżujemy sobie w gminie Mielno, a tak naprawdę zahaczamy o miejscowość Motkowice, bo tutaj mamy cudowny zespół podworski i cudowną zieloną aurę, a u boku mojego Włodzimierz Węglowski. Dzień dobry Panie Włodku.
1: Witam Marku, witam Państwa.
0: Też, moi drodzy Państwo, nie znajdujemy się tutaj tak od byle jak, ponieważ mamy ciekawe tutaj atrakcje turystyczne dla osób, które mogą zwiedzić, ale też wybrać się w podróż wiekową, ponieważ...
1: Tak, najczęściej chyba pierwszy krok, który turyści i inne osoby odwiedzające gminę Mielno stawiają w naszej gminie, to właśnie Motkowice, ponieważ znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej i jakby najłatwiej tutaj do nas trafić, więc warto się zatrzymać i odpocząć sobie właśnie w tym parku, w którym się znajdujemy. Za naszymi plecami znajduje się budynek szkoły podstawowej. W tym miejscu istniał niegdyś dwór modrzewiowy, który niestety uległ spaleniu w czasie II wojny światowej, właściwie końcówka II wojny światowej. Nieszczęśliwy przypadek, zestrzelony bombowiec spada na dwór, dwór się pali i niestety dwór już nie ma, natomiast mamy jeszcze pozostałości tego dworu, mamy za sobą bramę wjazdową. Do części tego zespołu podworskiego należy również zespół folwarczny, który znajduje się po drugiej stronie drogi krajowej, jak również gorzelnia, też blisko dwuwieczna, która obecnie jest gospodarstwem agroturystycznym, przyjmuje turystów i można tam się zatrzymać również. Na miejscu można sobie tutaj w parku wypocząć, w zieleni. Mamy tutaj ścieżkę dydaktyczną, zapoznać się dokładnie z historią Motkowic, z historią tego terenu i skorzystać sobie tutaj czy z placu zabaw, czy po prostu odbyć spacer nad Nidę, dosłownie rzut beretem.
0: No i to tyle, moi drodzy Państwo. Zapraszamy bardzo serdecznie, jak widzicie, w gminie Motkowice także możecie zwiedzić cudowne, historyczne obiekty, które na pewno przykują Waszą uwagę. A my co? A my, Włodku, lecimy dalej. Program Podróże po mapie z gminy Mielno kręcimy.

0: Moi drodzy Państwo, podróżując dalej po pięknej krainie Poniedziana, trafiamy na cudowny dwór w Grodzynach. A wraz ze mną Darek Krań. Cześć Darku i mam nadzieję, że o tym cudownym zabytku zaraz nam nakreślisz kilka ciekawych słów.
1: Witam Cię, witam Państwa. Nim przejdę w ogóle tutaj do dworu, opowiadania o

0: o dworze. Możemy się cofnąć o kilka tysięcy lat wstecz, ponieważ jest to taki szczególny region tutaj w województwie świętokrzyskim, gdzie mamy wzdłuż rzeki Mierzawy albo Kruczki kilkaset stanowisk archeologicznych. I to są stanowiska od epoki kamienia, czyli kultura pucharów dzwonowatych, lejkowatych, sznurowce, aż poprzez epokę brązu, czyli kulturę łużycką, kulturę mierzanowicką, następnie wczesna epoka żelaza, kultura pomorska. Mamy też jedno stanowisko celtyckie, co jest unikatem w ogóle tutaj w okolicy. Jest to grupa, kultura celtycka grupy tynieckiej. No i oczywiście mnóstwo stanowisk kultury przeworskiej z czasów Chrystusa już. Nawet tutaj jedno znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów tutaj od tego dworu, o którym zaraz będę opowiadał.
1: Najciekawszym, Darku, chyba będzie historia, bo ta, gdzie swoje piętno tutaj odegrał Józef Piłsudski.
0: Tak, bo jeśli chodzi o historię tutaj Grudzyn, ona przez powiedzmy te pierwsze 800 lat toczy się tak jak praktycznie życie na każdej tutaj wsi w okolicy. Od 1236 roku, praktycznie do XV wieku, Grudzyny są w posiadaniu rodu Kuropatwów. Następnie sytuacja się troszkę zmienia. Od XV wieku bardzo często, praktycznie co kilkadziesiąt lat, zmieniają się właściciele wsi, co nie służy rozwojowi. Przeplatają się tu takie znakomite rody nie tylko z okolicy, ale można powiedzieć z całej ziemi sandomierskiej, krakowskiej. Są to Różyce, Chwalibogowie i wiele innych. Dopiero w 1885 roku ziemię tę nabywa Suchecki, to jest dziedzic z Potoka, i stawia dwór, który widać tutaj za nami. Można powiedzieć, że w tym okresie Grudzyny przeżywają taki okres świetności, ponieważ tutaj naprzeciwko dworu powstaje gorzelnia, na rzece powstają, są trzy młyny wodne. W 1906 roku dwór nabywa Zubrzycki i z nim związana jest, przynajmniej pozwolę sobie na odrobinę prywaty, taka najciekawsza historia. Podczas I wojny światowej nad Nidą walczą wojska austriackie. Toczą zacięte boje z Rosjanami i w marcu 1915 roku przybywają na dworzec do Jędrzejowa legiony Piłsudskiego. Od razu zostają przeprowadzeni tutaj, by zastąpić w okopach Austriaków. I właśnie w tym dworze Józef Piłsudski zakłada sztab pierwszej brygady legionów. Tutaj z tym dworem związana jest też bardzo ciekawa historia, ponieważ Józef Piłsudski obchodził tutaj swoje pierwsze i w sumie jedyne fotograficznie udokumentowane imieniny. Jest to opisane w kilku pamiętnikach swoich oficerów. No wiadomo, że dziedzic wydał uroczysty obiad, w czasie którego przemawiał sam wtedy jeszcze major Rydz Śmigły. Następnie po obiedzie Piłsudski na ramionach swoich oficerów został wyniesiony tutaj przed dwór i grała tutaj orkiestra wojskowa, dla której sprzęt specjalnie sprowadzono z Kielc ze Straży Pożarnej. Tutaj też otrzymał taką pamiątkę od swojej kadry oficerskiej. Był to złoty zegarek z dedykacją kochanemu komendantowi Józefowi Piłsudskiego korpus oficerski.
1: Wiem też, drodzy Państwo, to co jest najciekawsze, że Darek Grey naprawdę, moi drodzy Państwo, się dla wszystkich tutaj Was i nas przyszykował, że dysponujesz też, Darku, zdjęciami, którymi chciałbyś się tutaj z nami pochwalić. I moi drodzy Państwo, też można usłyszeć chyba ciekawe historie, jeśli chodzi o takowe ujęcia.
0: Tak, mamy tutaj zachowało się bodajże 4 albo 5 zdjęć związanych tutaj. Jedno jest takie niezidentyfikowane do tej chwili, do tej pory. Ale na pewno 3 zdjęcia przedstawiają cały sztab Józefa Piłsudskiego właśnie tutaj przed tym głównym wejściem, przed dworem. I dosłownie 2 zdjęcia są tutaj też robione w okolicy dworu. Jedno Piłsudski wraz z pułkownikiem Sosnowskim i jest też jedno ujęcie tutaj prawdopodobnie między tymi dwoma kasztanami, gdzie Józef Piłsudski stoi obok swojej kasztanki.
1: Panie Darku, a jak wygląda, jak prosperuje ten dwór, jeśli chodzi o dzisiejszy czas? Widzę, że jest ufundowany piękny pomnik. Przez kogo?
0: Tak, no dwór, jak widzimy, jest odnowiony. Pięknie wygląda. Tutaj przed dworem 19 marca 2018 roku został postawiony pomnik. w stulecie imienin Józefa Piłsudskiego. Nie jest to

0: przypadek, ponieważ od 10 lat, bo w tym roku to był 10 rajd imieninowy Józefa Piłsudskiego, idziemy z Pińczowa tutaj do dworu.
1: Moi drodzy Państwo, Pan Darek również, jakbyście chcieli wiedzieć, troszkę Darku prywaty tutaj wyrzucę na światło dzienne. Pracujesz w Muzeum Regionalnym w Pińczowie.

0: Mam nadzieję, drodzy Państwo, chociaż nie mam nadziei, wiem o tym, że to jest cudowna laurka, jeśli chodzi o małą miejscowość Grudzyny w gminie Imielno, że mieszkańcy chyba są zadowoleni, na pewno są zadowoleni, że taka perła znajduje się u nich, na ich ziemi.
1: W tej chwili, tak patrząc szerzej, do naszych czasów zachowały się bodajże 3 albo 4 budynki, w którym tutaj w okolicy, gdzie przebywał Józef Piłsudski. No to jest dwór tutaj w Grudzynach, jest w Turze Dolnym dom numer 42, który też po dzień dzisiejszy stoi jeszcze. Jest w zmienionej formie, ale jest dwór w Opatkowicach, gdzie znajdował się punkt sanitarny doktora Zaorskiego. Tam też mamy przekazy, że Piłsudski bardzo często bywał na obiadach u Różyckich. Niestety nie ma dworu już w Grudzynach, gdzie stacjonowały oddział szwadron w sumie Beliny Praszmowskiego. Niestety nie zachował się ten dwór. I później zapewne podejdziemy pod kościół w Mierzwinie, gdzie na plebanii swoją kwaterę miał sam Rydz Śmigły.
0: Drodzy Państwo, jak sami słyszycie, Darek Greń to naprawdę ciekawa encyklopedia historii, ale nie. Dzisiaj Wam powiem, że to nie koniec, jeśli chodzi, Darek, o Ciebie, bo jeszcze w dalszej części tego programu z Darkiem się spotkamy i też porozmawiamy o ciekawej atrakcji turystycznej tutaj w gminie Imielno i ziemi poniedziałek.

0: obiecałem, znów napotykamy na swojej drodze Darka Grynia, ale także, Darku, przy wyjątkowym miejscu się znajdujemy. Poniekąd, moi drodzy Państwo, jest to zabytkowa, późno gotycka też dzwonnica, jeśli chodzi o parafię w Mierzwinie.
1: Tak, znajdujemy się w tej chwili przed kościołem w Mierzwinie. Piękny kościół, może mały, ale pięknie wyposażony, pochodzi z XVI wieku. Nawet dokładnej daty w sumie nie znamy, kiedy została zbudowana ta świątynia. Także wiele jeszcze tajemnic.
0: Wiele tajemnic, ale na samym wstępie bardzo irytowało mnie pytanie, wiesz, jakie muszę ci publicznie je zadać. Większość kościołów znajduje się właśnie na takich wysokich wzniesieniach, z których, moi drodzy Państwo, możecie podziwiać piękne widoki wsi Mierzwin. Czy ty może wiesz, dlaczego tak ktoś taką inwencję wymyślił, żeby właśnie usytuowany kościół był na wzgórzu?
1: Było trudne pytanie. Ilu badaczy tyle poglądów na ten temat, ale tak, no, praktycznie wszystkie miejsca kultu, takim jest też kościół w Mierzwinie, zazwyczaj znajdują się na wzniesieniach, na górkach, czyli w miejscach takich widocznych z daleka. Druga sprawa, kurhany, prawdopodobnie my jako archeolodzy tak uważamy, że kurhany znajdujące się tutaj w okolicy, na górkach, też były takimi drogowskazami. I dlatego wieże kościelne też mogły być. Wtedy nie było samochodów, podróżowano pieszo i najlepiej orientowano się w terenie, widząc na przykład wieżę kościoła w Mierzwinie, to idziemy w kierunku prawym na Jędrzejów na przykład.
0: Darku, teraz, moi drodzy Państwo, ciekawy news dla Was. Poniekąd ta parafia została przeniesiona, ten kościół, ze wsi Grudzyny.
1: Tak, jeśli chodzi tutaj o parafię Mierzwin, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ niedaleko stąd, dosłownie w linii prostej 2 km w miejscowości Grudzyny, już w 1326 roku znajdował się niewielki drewniany kościół. On się niestety nie zachował do naszych czasów, ale to jest fajne, że w tradycji tej lokalnej nadal to miejsce, gdzie stał ten kościół, funkcjonuje pod nazwą Zakościele, Kościelec. I stoi tam krzyż. W XVI wieku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie znamy dokładnej daty budowy tej świątyni, kościół został przeniesiony na Mierzwin, ale wiąże się z tym taka historia. Nie wiem, czy to prawdziwa, ale prawdopodobnie mieszkańcy Grudzyn, nie chcąc drugiego kościółka w Mierzwinie,

0: chodzili tutaj w nocy i burzyli to wszystko, co murarze wybudowali w ciągu nocy. Także jeśli jest to prawda, jest możliwe, że w tamtym czasie, przez krótki przynajmniej okres, funkcjonowały obok siebie w odległości dosłownie 2 kilometrów dwa kościoły.
1: Darku, to jeszcze tak na koniec rozumiemy, moi drodzy Państwo, że ta dzwonica jest aktywna, wciąż dzwoni, wciąż bije tutaj serce tego dzwonu.
0: Tak, jest dzwon używany, rzadko, ale jest używany. Dzwonica pochodzi z połowy XVIII wieku. Pierwszy dzwon został zrabowany przez Austriaków. Drugi, który tutaj jest, przedstawia Piotra i Pawła, czyli patronów parafii. Oraz fundatorami tego dzwonu drugiego był Wilk i Krzystek w 1906 roku.
1: No dobra, Darku, wiemy, że z zewnątrz naprawdę, moi drodzy Państwo, wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej prezentuje się właśnie tam w środku, bo to jest konstrukcja w środku tego kościoła późno, w stylu późnogotyckim chyba
0: późnogotycki, tak, z elementami gotyckimi.
1: Dobrze, to moi drodzy Państwo, zapraszam Was teraz na drugą odsłonę samego środka, jeśli chodzi o kościół w Mierzwinie.

0: No i tak jak zapowiedzieliśmy, moi drodzy Państwo, kolejne nasze kroki stawiamy właśnie w środku, jeśli chodzi o ten kościół w Mierzwinie. Jest naprawdę unikatowy i jest ciekawy. No i właśnie, jaki to jest dokładnie styl, Darku?
1: Tu się przeplatają style zarówno późnogotycki, jeśli chodzi o samą architekturę, z gotyckim, gdyż mamy tutaj kilka elementów takich czysto gotyckich. Natomiast jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, mamy przeważnie późno-barokowe i dwa ołtarze w stylu rokoko.
0: No dobra, jeśli chodzi o ten główny ołtarz, który znajduje się, Darku, za Twoimi plecami, to też wiem, że tam się znajduje obraz w obrazie.
1: Tak, bo każdy główny ołtarz ma, jakby powiedzmy, główny obraz i zasłonę. Tutaj na zasłonie jest Matka Boska podająca różaniec świętemu Dominikowi. Jakbyśmy opuścili, a podnieśli w sumie zasłonę, z tyłu mamy przepiękny obraz Matki Boskiej, to jest wierna kopia obrazu z Częstochowskiego, Matki Boskiej Częstochowskiej w pięknej sukni.
0: Moi drodzy Państwo, tak jak teraz tutaj, Darku, rozmawiamy i dyskutujemy, za moimi plecami znajduje się także wiekowy i zabytkowy instrument muzyczny, czyli organy.
1: Tak, są to organy piszczałkowe, kilkugłosowe. Tak sądząc po wystroju tego kościółka, no można też śmiało je datować na taki późny barok właśnie. Oprócz bardzo ciekawego ołtarza, którym, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się przepiękny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, po dwóch stronach ołtarza znajdują się figury patronów parafii, czyli Piotra i Pawła. Pomiędzy prezbiterium a nawą znajdują się dwa boczne ołtarze poświęcone świętemu Izydorowi i świętemu Janowi. Tutaj w nawie mamy piękne żebrowanie na suficie z herbem Jastrzębiec, nie przez przypadek, ponieważ fundatorem tego kościółka właśnie w XVI wieku był Niemsta z Chrzcięcic, który był też właścicielem miejscowości Grudzyny.
0: Jako smaczek, Darku, możemy chyba jeszcze dodać, że tu nieopodal, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten kościół, odbyła się też ciekawa, wiekowa, historyczna bitwa.
1: Tak, można wiązać tą bitwę częściowo z kościołem, ponieważ w księgach, w książce Zgonów znajdziemy pod datą 1863, numer 48-49, dwa akty zgonów dwóch młodych powstańców, którzy właśnie 5 grudnia 1863 roku zginęli w bitwie pod Mierzwinem.
0: Jeśli chcielibyście na przykład zwiedzić już na własny kosz, na własne oczy i poświęcić swój czas, zapraszamy bardzo serdecznie z Darkiem Gryniem, abyście zwiedzili dworek w Grodzynach oraz parafię, kościół, zabytkową, cudowną, piękną, drewnianą dzwonnicą we wsi Mierzwin. Dziękujemy, Darku, że poświęciłeś nam czas, trochę przybliżyłeś nam ciekawych legend, historii, ale też opowiedziałeś.

0: Moi drodzy Państwo, i cóż, to jest ten czas w tym programie, gdzie niestety musimy się powolutku z Wami żegnać, ale zanim się pożegnamy, no to mamy dla Was prawdziwą wisienkę, czyli finalną rozmowę z wójtem gminy Imielno, panem Michałem Sobczykiem. Dzień dobry, panie wójcie, cieszymy się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody za naszymi plecami możemy podziwiać poniedziańską Nidę. Mamy tę przyjemność prowadzić rozmowę.
1: Witam Cię, Arku, witam Szanowni Państwo, witam na naszej pięknej ziemi imielskiej i pięknym Poniedziu, gdzie pięknie wije się jak wstęga wolno płynąca Nida.
0: W przeciągu tych dwóch dni, panie wójcie, zarejestrowaliśmy szereg ciekawych atrakcji turystycznych, ale nie tylko sportowych, ale też rekreacyjnych i możemy powiedzieć śmiało, tak samo widzowie potwierdzą, że gmina jest naprawdę syto osadzona w takie perełki.
1: Tak, gmina Imielno jest to gmina typowo rolnicza, ale posiadamy ten piękny teren Ponidzia. Mamy też bardzo wiele zabytków, które będziecie mogli Państwo obejrzeć w obydwu odcinkach, które miałem przyjemność z Państwem nagrywać. Wiele zabytków, które mieliście Państwo przyjemność zwiedzić i obejrzeć. Kościół w Mierzwinie, kościół w Imielnie, stary dwór w Grudzynach z bogatą historią powstańczą i Józefa Piłsudskiego. No ale tak samo również dużo atrakcji takich turystycznych. Posiadamy 3 gospodarstwa agroturystyczne na terenie gminy. No i przez naszą gminę przejeżdża również perełka ziemi ponidziańskiej, czyli Ciuchcia Wąskotorowa, która obecnie zatrzymuje się, jadąc z Jędrzejowa, zatrzymuje się na stacji w Motkowicach. Docelowo w przyszłości planowane jest uruchomienie dojazdu do Umianowic, o których też w dalszej części programu jest mowa.
0: Co ciekawe, panie wójcie, bo to też na pewno naszych widzów będzie interesowało, bo wczoraj rejestrowaliśmy program w Umianowicach, a z tego co wiem, to właśnie wspólnie te gminy łączy bardzo wiele.
1: Jesteśmy, Umianowice leżą na terenie też gminy Kije, jesteśmy sąsiadami. Razem korzystamy z uroków Ponidzia. Współpraca między gminami też układa się bardzo dobrze.
0: Wiem też, panie wójcie, prywatnie, że pan jest rolnikiem i też gmina Imielno no, odgrywa bardzo mocno swoje piętno na rolnictwo. Jak obfita właśnie w rolnictwie jest gmina?
1: Posiadamy różne bonitacje gleby, jak ja to mówię, od pierwszej do siódmej pozaklasowej. Tak, gmina typowo rolnicza z dużą hodowlą trzody chlewnej, kurników, zakładów przemysłowych, no jest niewiele, ale dajemy jakoś radę.
0: Żyłą na pewno tą złotą żyłą, moi drodzy Państwo, jest właśnie za naszymi plecami płynąca rzeka Nida. Jakie korzyści właśnie daje Ponidziański Park Krajobrazowy?
1: Arku, to jest nasza główna atrakcja turystyczna. Bardzo duży ściąg turystów mamy, którzy podziwiają tą piękną, tak jak mówię, rzekę. Dodatkowo zatrzymują się przy tych wszystkich obiektach architektury

0: zabytkowej, no my czerpiemy korzyści tylko z turystyki. Rolnictwo i turystyka, więc staramy się jak najbardziej pomóc w rozwoju tej turystyki. Przez różne środki pozyskiwane z Unii Europejskiej, no z budżetu gminy wiadomo.
1: Panie wójcie, a jakie mamy przyszłościowe, ciekawe plany na inwestycje, może zagospodarowania jeszcze tych cudownych krajobrazów ziemi Bonicia?
0: Znaczy my jako gmina bardzo wiele nie możemy już zrobić, tak? Bo wszystkie tereny leżą na terenach prywatnych bądź własności parków krajobrazowych. Możemy tylko wspomagać, spróbować ściągać jakichś inwestorów, którzy zainwestują w tą turystykę tutaj i rozwiną. No, pole do popisu jest ogromne, bo prawie 1/3 gminy leży w tym pięknym Poniciu. No, my przeszkadzać nie mamy zamiaru. Wręcz pomagać.
1: Panie wójcie, my tutaj dużo mówimy, bo ten program jest stricte typowo skierowany dla turystów i turystyki, ale wiemy, że ludziom mieszkającym w gminie Milno żyje się dobrze, ale wiemy, że też posiadacie wiele ciekawych i nowych obiektów, które zostały odsłonięte, uruchomione dla tych najmłodszych.
0: Tak, w ostatnich latach mieliśmy okazję oddać do użytku kilka placów zabaw. Klub sportowy ma piękne boisko, piękne zaplecze, też dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, czy z Polskiego Ładu, czy z Unii Europejskiej. No staramy się na tyle, na ile budżet pomaga, rozwijać, pomagać, aby to zachęcić tych turystów do nas. Również odrestaurowywanie tych zabytków. No, w zeszłym roku oddaliśmy do użytku przedszkole, które mieści się w szkole podstawowej w Motkowicach. Również w sprawie odrestaurowania zabytków w zeszłym roku oddaliśmy do użytku odnowiony dwór w Grudzynach.
1: Moi drodzy Państwo, jak wiecie dobrze, mojej rodziny strony to powiat jędrzejowski. Gmina Mielno należy też do takowych, więc jest mi podwójnie przyjemno, że z ogólnopolską telewizją TV Regio możemy kolejny raz zaglądać w moje rodzinne strony. A co najważniejsze, panie wójcie, to warto wspomnieć też o cyklicznych wydarzeniach, które odbywają się w gminie. A są to?
0: Od wielu lat mamy w miesiącu lipcu piknik rodzinny, taki dla wszystkich mieszkańców z terenu gminy Mielno i okolic. Od 2 lat z okazji Dnia Dziecka wraz w współpracy z klubem sportowym robimy taki sportowy Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci, które tylko przyjdą wtedy i zagrać, i skorzystać z atrakcji, które dla nich mamy przygotowane. W ostatnim czasie otworzyliśmy przedszkole mieszczące się w samorządowej szkole w Imielnie, gdzie w tym roku również uruchomiliśmy nowy plac zabaw. Do przedszkola uczęszcza obecnie około 80 dzieci.
1: Panie wójcie, z tych wszystkich atrakcji turystycznych, które zarejestrowaliśmy, moi drodzy Państwo, dla Was przez 2 dni, jaka jest taka szczególna, wyjątkowa i dlaczego?
0: Arku, najbardziej szczególna, myślę, dla mnie jest atrakcja w Grudzynach, dwór w Grudzynach, gdzie jak wiemy z odcinka, mieścił się sztab generalny Wojska Polskiego, gdzie Józef Piłsudski obchodził pierwsze swoje jedyne udokumentowane imieniny. Jest to taka, moim zdaniem, perełka. Tuż za nią dwa kościoły, przepiękne dwa kościoły, kościół w Imielnie i kościół w Mierzwinie.
1: Panie wójcie, mam jeszcze bardzo ciekawe pytanie, na które też nasi widzowie chcieliby poznać odpowiedź. Co symbolizuje herb gminy Imielna?
0: Herb gminy Imielno składa się z dwóch elementów. Pierwsza część jest to gałązka jemioły. Jest ona dlatego, że wcześniej o gminie mówili Jemielno. Jest nawiązanie w ten sposób do jemioły, a druga część jest to złota róża, która była w herbie rodziny Poraj, którzy byli właścicielami ziemskimi niedaleko tutaj, naszych terenów.
1: Szkoda jest nam się już powoli rozstawać z ziemią Ponidzia, gminą Imielno. Jest tutaj naprawdę szereg atrakcji turystycznych, które obowiązkowo, moi kochani, musicie zwiedzić. Mówię, no panie wójcie, no naprawdę, mamy

0: turyści, osoby odwiedzające z każdych krańców Polski mają tutaj wszędzie dobro.
1: Turystycznie tak, jesteśmy gminą tak uprzywilejowanie, fajnie położoną, posiadającą na całym terenie właśnie jakąś atrakcję turystyczną. Piękne Ponidzie. Cieszę się niezmiernie, że program Podróże po mapie i telewizja regionalna ogólnopolska gościła i mogła, miałem przyjemność z Wami tutaj nagrywać program, który mam nadzieję, że Państwu się spodoba. I po obejrzeniu tego będziecie jeszcze bardziej chętnie przyjeżdżać tutaj i podziwiać nasze uroki i piękną ziemię imielską.
0: Ja się dołączam do tych zachęt i moi drodzy Państwo, dziękujemy za uwagę. Wójt Michał Sobczyk, Arek Witek, kłaniamy się nisko. Do zobaczenia w gminie Imielno.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe.

gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Milion złotych trafi do organizacji pozarządowych z regionu. W Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele 34 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych odebrali umowy na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju. Łączna wartość wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza wynosi 1 000 000 zł, a każda organizacja otrzyma po 30 tysięcy złotych.
1: Departament Spraw Społecznych przygotował program, aplikował o środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 na szkolenia, doradztwo, warsztaty właśnie kadry, która pracuje w NGO-sach. Program nazwaliśmy Rozwój NGO-sów Siłą Kujaw i Pomorza, bo dokładnie tak jest. To wiele spraw samorząd województwa czy różnego rodzaju inne szczeble samorządu realizują właśnie przez stowarzyszenia, przez fundacje, bo to oni są najbliżej ludzi, to oni słyszą o problemach i to oni słyszą o potrzebach przede wszystkim naszych mieszkańców, więc to są środki z jednej strony na, tak jak powiedziałam, szkolenia, warsztaty i dokształcanie, doszkalanie się tej kadry, która pracuje w NGO-sach, a z drugiej strony można było utworzyć takie indywidualne plany rozwoju, gdzie i dostać środki grantowe na realizację tych rzeczy zawartych w tych indywidualnych planach rozwoju. I tak 34 organizacje dostały te środki. Te pomysły były różne, bo z jednej strony na przykład organizacje chcą się rozwijać, współpracują z dziećmi, z młodzieżą i chcą wprowadzać jakiegoś różnego rodzaju nowe narzędzia do rozwoju dzieci i młodzieży, ale są też organizacje, które do tej pory na przykład pracowały z młodzieżą, a chcą poszerzyć swoją działalność o pracę na przykład z seniorami, czy też stworzyć takie centra integracji młodych z osobami starszymi. Więc te programy są różne. Przeznaczyliśmy na to, tak jak powiedziałam, kwotę ponad 1 000 000 zł z tego programu. To był pierwszy konkurs, który już umowy zostały wręczone. Drugi konkurs, drugi nabór był do 15 lipca. Wpłynęły wnioski. Dzisiaj jesteśmy na etapie oceniania tych wniosków, ale dla wszystkich chętnych informacja, że kolejny nabór planujemy jeszcze we wrześniu. Także dzieje się i ja się bardzo cieszę, bo tak jak sama nazwa mówi, rozwój NGO-sów daje siłę Kujawom i Pomorzu.
0: Środki będzie można przeznaczyć m.in. na szkolenia, wyposażenie biur, zakup oprogramowania, działania promocyjne czy rozwój stron internetowych. Samorząd województwa zapowiada kolejne nabory dla organizacji pozarządowych jeszcze w tym roku.
2: We Włocławku powstają kolejne miejskie budynki mieszkalne. Flagową inwestycją było osiedle przy ulicy Celulozowej, ale mieszkania budowano bądź remontowano również przy ulicach Maślanej i Brzeskiej. Kolejne budynki mają powstać przy ulicy Cyganko oraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Tumskiej. W tej drugiej lokalizacji zakończono już prace archeologiczne.
3: Prace archeologiczne były wpisane w kontrakt i wykonawca był zobowiązany, żeby je przeprowadzić. Zresztą to wynikało też z decyzji konserwatora, dlatego że znajdujemy się w ścisłym centrum, zabytkowym centrum i nie mogliśmy inaczej i nie chcieliśmy inaczej, dlatego że mamy oczywiście duży szacunek dla naszej tradycji i historii naszego miasta. Natomiast faktycznie te prace archeologiczne zostały zakończone. Teraz trwają prace już stricte związane z realizacją budowy, a konkretnie parkingu podziemnego, który w tym miejscu powstanie i który na pewno ułatwi też znajdowanie miejsc postojowych w centrum miasta. Zresztą nad tym też intensywnie pracujemy. Tutaj na ulicy Tumskiej spółka MBM dostała zadanie zorganizowania takiego parkingu, więc to niezależnie od tej rozmowy.
2: W budynku będzie znajdować się 65 mieszkań na wynajem. Na parterze będą znajdowały się lokale użytkowe. Oprócz parkingu podziemnego powstanie również 16 miejsc parkingowych naziemnych.
3: Chcielibyśmy, żeby na starym rynku wzorem innych

0: miast, no to życie trwało, a żeby tak było, to też te lokale użytkowe, usługowe, gastronomiczne są potrzebne, więc o tym pamiętaliśmy, ale w ramach tego projektu też przebudowujemy kamienicę przy ulicy 3 Maja 4. Pan Radzki, który prowadził przez wiele lat zakład złotniczy, przeniósł się na drugą stronę ulicy i dzięki temu my możemy zająć się tą kamienicą. I idąc kawałek dalej, również 3 maja 6 też jest przebudowywana w ramach pieniędzy pozyskanych z zewnątrz. No to też warto podkreślić, że na te zadania 80 ponad procent dofinansowania pozyskaliśmy bezzwrotnych dotacji, które wspomagają nasz proces rewitalizacji. W ciągu 2 lat no, wydamy ponad 100 milionów złotych w samym obszarze rewitalizowanym. Jeżeli chodzi o 3 maja Tumską, tutaj zakończenie prac planowane jest na 2028 rok. Z kolei przy budynkach na ulicy Cyganka, czyli tam jest zespół 4 budynków, tam pracę planujemy zakończyć jeszcze w 2027 roku.
1: Natomiast przy ulicy Cyganka przedmiotem inwestycji jest budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Na terenie inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury, takie jak ławeczki, stojaki na rowery oraz plac zabaw dla najmłodszych. Media ogólnopolskie informują o większej liczbie interwencji Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym. Ma to związek ze wzmożonym ruchem turystycznym, długimi letnimi wieczorami oraz imprezami plenerowymi. We Wrocławku w lipcu do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło kilkaset zgłoszeń.
2: Jeżeli chodzi o lipiec bieżącego roku, to interwencji, które wpłynęły, mówimy tylko tutaj o interwencjach, które wpłynęły do dyżurnego Straży Miejskiej, najczęściej właśnie telefoniczne, było około 870 w miesiącu lipcu. Najczęściej dotyczyły takich 5 kategorii wykroczeń, z którymi w zasadzie czy to mieszkańcy, czy też sami strażnicy spotykają się najczęściej. I te kategorie, takie wyróżniające się w swych ilościach, one są związane z osobami, które najczęściej w stanie nietrzeźwości dopuszczają się wybryków nieobyczajnych, wykroczeń związanych oczywiście też ze spożywaniem alkoholu, z zakłóceniami porządku publicznego pod wpływem alkoholu. No, dużą kategorię zgłoszeń odnotowujemy w wykroczeniach związanych z ruchem drogowym. No i też sporo interwencji jest związanych, tak zwanych innych interwencji, które najczęściej dotyczą na przykład zwierząt. Jeżeli chodzi o te interwencje w ruchu drogowym, to one tutaj się jakby najbardziej uwidaczniają. W tym roku było ich około 280. Na przykład w zeszłym roku, w lipcu ubiegłego roku, było około 240. Duża liczba też jest, to co już powiedziałem, tych związanych interwencji ze spożywaniem alkoholu. W tym roku, w lipcu, było ich około 100, w ubiegłym roku około 80. No i ta grupa związanych na przykład interwencji ze zwierzętami. Te interwencje najczęściej dotyczą czy to zwierząt rannych, chorych, bezpańskich.
1: Nasza redakcja otrzymała wiadomości od mieszkańców dotyczące placów zabaw. Wieczorami pojawia się tam młodzież szukająca miejsca na imprezy połączone ze spożywaniem alkoholu.
2: Jestem pewny, że tego rodzaju interwencje wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Nie podam w tej chwili jakiejś konkretnej liczby, musiałbym to oddzielnie dokładnie sprawdzić, ale jeżeli taka interwencja wpływa poprzez telefon alarmowy, tak jak powiedziałem, 986. Ja zresztą bardzo zachęcam mieszkańców, żeby gdy słyszą tego rodzaju zachowanie osób, czy to młodych, czy też dorosłych, związanych z tym, że przebywają gdzieś w tego typu miejscach, jak ogólnodostępne place, czy też skwery, gdzie można, powiedzmy, spotkać się, oczywiście nie spożywając alkoholu. To zachęcam do tego, żeby dzwonić do dyżurnego Straży Miejskiej. Na pewno dyżurny zadysponuje w takie miejsce patrol, żeby sprawdzić i ewentualnie podjąć już konkretne działania wobec takich osób.
1: Nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych to od lat 2 najczęstsze przyczyny interwencji Straży Miejskiej we Wrocławku. Rocznie mundurowi podejmują na terenie całego miasta kilkanaście tysięcy interwencji.
3: Tankowanie znów kosztuje więcej. W ostatnich dniach ceny paliw wyraźnie wzrosły, a olej napędowy osiągnął najwyższą średnią cenę w historii. Droższa jest także benzyna, co kierowcy odczuwają szczególnie.

0: nie w środku sezonu wakacyjnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają obecne ceny przy dystrybutorach.
1: Ceny paliw są obecnie za wysokie?
2: One zawsze były za wysokie.
1: Jak szybko teraz wzrastają?
2: To uzależnione to jest od wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
1: A zna pan te programy, które miały pomóc z tymi cenami paliw?
2: Wiesz pan, to są takie rzeczy, za które wszyscy płacimy. Przecież rząd tych pieniędzy nie bierze z powietrza. Także jeżeli płacimy mniej za paliwo, no to na coś innego brakuje pieniędzy.
3: No tak jak wszyscy, takie całe społeczeństwo podejrzewam, że są bardzo drogie.
1: Śledzi pani ceny?
3: Tak.
1: Jak szybko wzrastają?
3: No codziennie praktycznie. Do góry idzie stawka.
4: Proszę pana, co mogę powiedzieć? Też kupuję jeszcze te najdroższe, bo diesel, ale nie mam na to wpływu, co zrobić. Mam, wie pan, to dobrze, że to tylko tak dla prywatnego, tak? Bo jakby było, wie pan, ktoś tu ma firmę, no to wtedy mu jest gorzej, tak? No i nie wiem, no słyszałam wczoraj, oglądałam, że ma coś Orlen zrobić, zmniejszyć, ale trudno mi powiedzieć, nie?
5: Uważam, że są zbyt wysokie.
6: Rozumiem, że pan jest użytkownikiem i tak jak każdy z nas odczuwa tutaj te wzrastające, bo coraz bardziej ceny. Obserwuje pan te ceny?
5: Obserwuję i tak jak mówię, jeździmy bardzo dużo, bardzo często i dotyka nas to.
6: Tak, jak najbardziej. A czy liczy pan na jakiś kolejny program rządowy?
5: Nie, liczę na siebie.
7: Obserwuję, jest bardzo drogo. Tak drogo jeszcze nigdy nie było.
6: No tak, myślę, że to problem każdego z nas. Czy liczy pan na jakiś program rządowy może?
7: Nie liczę. Rząd to prowadzi Polskę do upadku. Mogę tylko tyle powiedzieć. I to jest prawda.
8: No są słabe.
6: Obserwuje pan te ceny?
8: Tak, niestety dużo jest.
6: A czy liczy pan na jakieś wsparcie rządowe, jakiś program?
8: No jeżeli coś dałoby radę, to oczywiście, że tak. No bo ja akurat... Moja praca polega na tym, że praktycznie siedzę tylko w samochodzie i no i to jest słabe w tej chwili.
9: Zdecydowanie zbyt wysokie.
6: A obserwujecie państwo te wzrosty?
9: Bardzo obserwujemy, szczególnie jak jeździmy samochodem, który pali 30 litrów.
6: To faktycznie sytuacja jest podbramkowa u państwa. A czy liczycie państwo na jakieś projekty, wsparcie?
9: No, liczymy, że rząd coś z tym zrobi, bo no to już jest chyba, jesteśmy jedynym krajem, który ma te ceny tak wysokie. Jeżeli chodzi o Europę, nie?
10: No drogo, proszę panią, no. Nie trzeba poradzić na to, no.
6: Obserwuje pan, jak zmieniają się ceny?
10: No, obserwuję, nie obserwuję, bo co to daje, proszę panią? Jakby złotówkę spadły, to byłoby jakiś sens, ale jak groszówki, to na co mi to?
6: No jak najbardziej rozumiemy. A czy na co dzień dużo pan się porusza pojazdami?
10: Codziennie, proszę panią, do pracy dojeżdżam, więc dla mnie to jest spory wydatek, no. A kochane państwo nie robi nic.
6: Czyli nie liczy pan? Czy liczy pan jeszcze na jakieś wsparcie ze strony państwa, jakiś program?
10: Którego państwa, proszę pana? Nasze państwo myśli o obywatelach? Chyba pani żartuje. No, rząd nic nie robi, chwilę tam wprowadził. Są wakacje, ludzie wyjeżdżają, potrzebują trochę się przemieszczać. No, a tym bardziej ci, co do pracy jeżdżą, tak? To uderza. No. Podwyżek nie ma. Wszystkie zakłady tu w naszym rejonie, w Włocławku, wszystkie nie dają podwyżek, a nawet obcinają pensje. A wszystko rośnie, ceny. No. A paliwo podstawa. Także i artykuły spożywcze, i przemysłowe.
11: Panią, tyle co my jeździmy po mieście, to nie ma różnicy. No, no jest wzrost, pewnie, że jest, ale wie pani, no, wszystko drożeje. Jakby patrzeć tak ogólnie, to wszystko, proszę panią.
6: A czy liczy pan na jakieś wsparcie, program rządowy?
11: Proszę panią, ja już... Na program rządowy to ja już nie liczę od dawna.
0: Do sprawy odniosła się również spółka Orlen. W przesłanym naszej redakcji stanowisku podkreśla, że ceny paliw zależą przede wszystkim od sytuacji na światowych rynkach, notowań gotowych produktów paliwowych, kursów walut, kosztów produkcji, logistyki oraz podatków. Koncern przypomina także, że znaczna część paliw sprzedawanych w Polsce pochodzi z importu, a wzrost cen oleju napędowego jest związana m.in. z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny paliw analizuje także rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział rozmowy dotyczące możliwych działań, które mogłyby choć częściowo odciążyć kierowców pod koniec wakacji. Z kolei Ministerstwo Energii przyznaje, że ewentualne rozwiązania są analizowane, jednak na ten moment nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Na razie pozostaje nam tylko obserwować ceny na stacjach i liczyć na ich stabilizację w kolejnych tygodniach.